Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: klubu wolno. Oni się patrzą na sob. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

0: chcesz? Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.
0: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą.

0: Halo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kot.

0: Meloradio Warszawa.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
2: Warszawa. Katarzyna Radziwirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa. Dziś zdominują go inwestycje tramwajowe i drogowe. Zanim jednak o takich większych remontach, to zajmiemy się podsumowaniem maja, jeżeli chodzi o interwencję pogotowia drogowego Zarządu Dróg Miejskich. I teraz z takim krótkim podsumowaniem Maciej Dziubiński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
3: Maj był dla naszego pogotowia drogowego bardzo intensywnym miesiącem. W tym czasie otrzymaliśmy ponad 4000 zgłoszeń, które dotyczyły różnych awarii i usterek w pasie drogowym. Najczęściej zgłoszenia dotyczyły uszkodzenia nawierzchni jezdni i chodników, problemów z sygnalizacją świetlną, oświetleniem ulicznym czy oznakowaniem. Dzięki interwencjom w maju udało się zabezpieczyć ponad 80 awarii, które bezpośrednio zagrażały bezpieczeństwu ruchu oraz przeprowadzić bieżące naprawy, m.in. z wykorzystaniem masy bitumicznej do uzupełniania ubytków. Warto podkreślić, że część problemów wykrywamy sami, na przykład podczas kontroli, ale ogromną rolę tutaj w tym procesie odgrywają oczywiście mieszkańcy. Awarie można zgłaszać przede wszystkim przez system Warszawa 19115, ale także przez formularze dostępne na naszej stronie internetowej, czy chociażby przez Facebooka czy Instagrama.
2: A teraz w magazynie większe inwestycje drogowe, te dopiero co zakończone na warszawskich drogach, jak i te, które ruszą lada chwila. Maciej Dziubiński, ZDM.
3: Jeżeli chodzi o większe prace, które zakończyliśmy w ostatnich dniach, to dobrym przykładem jest oczywiście ulica Ząbkowska, która zyskała nowy asfalt. Wymieniliśmy tam nawierzchnię jezdni na odcinku między Brzeską a Kawęczyńską. Prace były prowadzone bardzo intensywnie, dlatego że w ciągu kilku dni przy czasowych objazdach i zmianach w organizacji ruchu, tak żeby jak najszybciej oddać ulicę kierowcom i mieszkańcom. I to jest właśnie kierunek naszych działań, czyli szybkie, konkretne remonty, które poprawiają komfort jazdy, ale też bezpieczeństwo. Przed nami oczywiście kolejne zadania, no i niestety utrudnienia z nimi związane. W czerwcu i w kolejnych tygodniach planujemy następne remonty nawierzchni w różnych częściach miasta. Wśród ważniejszych odcinków są m.in. prace na ulicy Egejskiej, które planujemy na przełom czerwca i lipca. Zapowiadamy też kolejne etapy robót na większych arteriach, w tym w rejonie Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności, gdzie prace mogą być prowadzone etapami, oczywiście w okresie wakacyjnym. W kolejnych miesiącach przewidziane są również roboty na ulicy Połczyńskiej, czyli jednej z głównych tras wylotowych z Warszawy. Do tego dochodzą kolejne inwestycje przygotowywane w ramach przetargów. Co ważne, właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg na remont kolejnych ulic, a tutaj w tym przetargu, co chciałbym podkreślić, mamy remonty nie tylko jezdni, ale również chodników, zatok postojowych czy przystanków autobusowych. To oznacza, że sezon remontowy w Warszawie tak naprawdę dopiero się rozpędza. Te wakacje są dla nas kluczowe. Wszystkie ważniejsze prace, które będą powodowały większe utrudnienia, chcemy przeprowadzić oczywiście w wakacje, dlatego że wtedy ruch jest zdecydowanie mniejszy. No i mogę zapewnić, że z naszej strony będziemy robić wszystko, żeby te prace były prowadzone możliwie sprawnie, czyli głównie w weekendy i etapami, tak żeby ograniczyć ich wpływ na ruch w mieście.
2: A teraz w magazynie pozostajemy przy inwestycjach i utrudnieniach, ale przy inwestycjach tramwajowych. Te najbardziej widoczne prace, ale też jakby nie było najbardziej uciążliwe i wiążące się ze zmianami w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej trwają w Alejach Jerozolimskich, to w ramach remontu torowiska w Alejach. Więcej na ten temat Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich.
4: Na wiadukcie mostu Poniatowskiego prace prowadzą drogowcy, którzy wymieniają i naprawiają dylatacje drogowe. W części dylatacje te znajdują się pod torowiskiem tramwajowym. Prace drogowe wymagały więc wstrzymania ruchu tramwajowego i częściowego demontażu torowiska. Jednocześnie sama infrastruktura tramwajowa na innych odcinkach alei wymagała już remontu. Zużycie szyn na najstarszych odcinkach i w miejscu hamowania tramwajów znajdowało się już na poziomie 80-90%. Dochodziło do licznych awarii infrastruktury, tylko w tym roku nasze służby torowe musiały interweniować około 50 razy. Zakres prac obejmuje łącznie 6 km toru pojedynczego. Wymienione zostaną tory, szyny od placu Starynkiewicza do ronda de Gaulle'a oraz odcinkowo na wiadukcie mostu Poniatowskiego. Wymieniona zostanie także nawierzchnia 3 platform przystankowych. Planowany jest całkowity remont 5 przejazdów przez tory. Wymieniona zostanie także zabudowa torowiska. Oprócz tego roboty obejmują zastosowanie nowych, lepszych, bo dwustronnych urządzeń wyrównawczych na wiadukcie mostu Poniatowskiego. W tej chwili ruch tramwajów w alejach jerozolimskich od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona jest wstrzymany. Została uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z9. Autobusy tej linii kursują między placem Narutowicza a rondem Waszyngtona. W godzinach szczytu, w dni poprzednie, autobusy odjeżdżają co około 2 minuty. Dwa razy częściej kursuje także linia 158. Jej trasa także prowadzi przez centrum wzdłuż nieczynnej trasy tramwajowej. Bezpośredni dojazd z Wawra i Pragi południe do stacji metra Stadion Narodowy umożliwiają autobusy linii Z21. Prace wiążą się także ze zmianą organizacji ruchu. Zamknięte są pasy ruchu wewnętrzne, które przylegają do torowiska tramwajowego na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę oraz w rejonie wschodniego przyczółku mostu Poniatowskiego. Po raz pierwszy na tak dużą skalę zastosowaliśmy dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum są zwalniane dla kierowców na szczyt popołudniowy. I tak w godzinach 14-19 dni robocze udostępniamy pas w kierunku Pragi na odcinku od ronda 40-latka do wjazdu na Wisłostradę oraz pas w kierunku Ochoty na odcinku od ronda 40-latka do placu Starynkiewicza. W sumie musimy wyremontować 5 przejazdów przez torowisko. Na pierwszy rzut poszły przejazdy na rondzie Dmowskiego oraz rondzie 40-latka. Weekend 13-14 czerwca. Zamknięty jest przejazd aleją Jana Pawła II w kierunku Mokotowa przez tory tramwajowe na rondzie 40-latka, czyli przy dworcu.

0: wiaduktu nad rondem. Bez żadnych zmian odbywa się także ruch kołowy od strony Mokotowa w kierunku ronda ONZ. Od soboty 13 czerwca do wtorku 16 czerwca zamknięty jest także przejazd Marszałkowską przez tory tramwajowe na rondzie Dmowskiego w obydwu kierunkach. Kierowcy korzystają z tymczasowych zawrotek za rondem, które są zlokalizowane w ciągu Alei Jerozolimskiej. Rozpoczęliśmy także przygotowania do wymiany tzw. krzyżownicy tramwajowej, czyli skrzyżowania torów, na samym rondzie Dmowskiego. W związku z tym w ten weekend, 13-14 czerwca, tramwaje nie kursują Marszałkowską i Andersa na odcinku Plac Bawiciela Stawki. Pulsowanie linii 15, 16 i 18 jest zawieszone. Tramwaje linii 4, 36 i 79 zostały skierowane objazdem przez Aleję Niepodległości, Chałubińskiego i Aleję Jana Pawła II. Tramwaje linii 33 w zastępstwie za 16 zostały skierowane do miasteczka Wilanów. Zostały uruchomione dwie uzupełniające linie tramwajowe. Linia 75 w zastępstwie za linii 15 i 18 kursuje na trasie P plus R Aleja Krakowska PKP Służewiec. Linia 78 kursuje w zastępstwie za linię 16 i 18 na trasie Piaski Żerań FSO przez Broniewskiego Aleję Jana Pawła II, Stawki, Andersa, Międzyparkową, Słomińskiego, Starzyńskiego i Jagiellońską. Autobusy linii 151 i 520 kursują na dłuższej trasie do Placu Bankowego, do przystanków metro Ratusz-Arsenał. Tramwaje wrócą na ulicę Marszałkowską i Andersa w poniedziałek 15 czerwca.
1: Sporo się dzieje, tak jak słyszeliście, jeżeli chodzi o remont torowiska w Alejach Jerozolimskich i sporo zmian z tym związanych, a już niebawem ruszają prace remontowe w Alei Niepodległości.
0: W ścisłej koordynacji z Veolią zaplanowaliśmy prace remontowo-modernizacyjne na odcinku Alei Niepodległości przy ulicy Filtrowej. W połowie czerwca rozpoczniemy remont torowiska, a Veolia rozpocznie zaplanowane wcześniej prace w ważnej komorze ciepłowniczej. Dogodny objazd będzie możliwy dzięki istniejącemu już nowemu odcinkowi trasy tramwajowej w ulicy Rakowieckiej. W poniedziałek, 15 czerwca, ruszą prace torowe i ciepłownicze w Alei Niepodległości. Wyremontujemy odcinek torów pomiędzy ulicą Nowowiejską a Armii Ludowej, a Veolia całkowicie przebuduje dużą komorę ciepłowniczą przylegającą do torowiska tramwajowego. Dlatego te dwie inwestycje zostały ze sobą zsynchronizowane. Ponieważ w ubiegłym roku oddaliśmy do użytku nowy odcinek torów w ulicy Rakowieckiej, możemy zapewnić pasażerom dogodne objazdy. Z obsługi wyłączamy jedynie dwa przystanki tramwajowe, GUS i Biblioteka Narodowa. Aby ciepłownicy mogli rozpocząć swoje prace w bezpośredniej bliskości torowiska, w pierwszej kolejności nasze ekipy dokonają demontażu infrastruktury tramwajowej, a następnie wybudujemy odwodnienie torów, którego wcześniej tam nie było. W ten sposób rozwiążemy powtarzający się w przeszłości problem tzw. wychlap, czyli sytuacji, w których przedostająca się i zalegająca woda uszkadza konstrukcję torowiska. Te prace zaplanowaliśmy do końca czerwca. W kolejnym etapie, od końca czerwca do połowy sierpnia, swoje roboty rozpocznie Veolia. W zakresie prac jest przebudowa ważnej komory ciepłowniczej oraz wymiana rur ciepłociągu biegnącego pod torowiskiem. Gdy ciepłownicy zakończą swoje roboty, odtworzymy torowisko. W sumie prace obejmą blisko 400 metrów toru pojedynczego na odcinku między przystankami Nowowiejska i GUS. Tramwaje wrócą na Aleję Niepodległości w połowie września. W związku z pracami od 15 czerwca tramwaje nie będą kursować Aleją Niepodległości między przystankami Nowowiejska i Metropole Mokotowskie. Rejon prac tramwaje ominą przez Nowowiejską, Marszałkowską i Rakowiecką. Oddany pod koniec zeszłego roku odcinek toru w ulicy Rakowieckiej znacząco zwiększa elastyczność sieci tramwajowej i po raz kolejny umożliwi zachowanie ruchu tramwajów w dużej części Mokotowa. Tramwaje linii 17 między przystankami Metropole Mokotowskie i Nowowiejska pojadą właśnie objazdem przez Rakowiecką, Marszałkowską i Nowowiejską. Tramwaje linii 19 nie będą jechać Rakowiecką. Do Alei Niepodległości dojadą przez Marszałkowską i Nowowiejską. Utrzymana zostanie czasowo zmieniona trasa linii 33 z pętli metro Młociny do pętli Banacha. Kursowanie linii 14 będzie zawieszone. W zamian zostaną uruchomione dwie uzupełniające linie tramwajowe. Linia 67 połączy PKP Służewiec z miasteczkiem Wilanów przez Marynarską, Wołoską, Boboli, Rakowiecką, Goworka, Spacerową, Belwederską, Sobieskiego i Alei Rzeczypospolitej. Natomiast tramwaje linii 77 połączą pętlę metro Marymont z placem Narutowicza przez Słowackiego, Popiełuszki, Aleję Jana Pawła II, Chałubińskiego, Aleję Niepodległości, Nowowiejską, Krzywickiego i Filtrową. Obsługę ciągu Alei Niepodległości, w tym dojazdu od strony Dworca Centralnego do przystanków GUS i Biblioteka Narodowa, zapewnią autobusy linii 174. Na trasie między rondem ONZ a stacją metra Pole Mokotowskie zostaną uruchomione dodatkowe kursy tej linii. Ze zmianami muszą się liczyć także kierowcy. W pierwszym etapie od 15 czerwca zostaną zajęte pasy ruchu przylegające do torowiska. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu na kierunek. Późniejsze prace ciepłownicze będą wymagały zajęcia całej jezdni w kierunku Mokotowa. Ruch w obu kierunkach będzie się odbywać na drugiej jezdni. Zostaną wykonane tymczasowe przewiązki przez torowisko, które umożliwią przejazd kierowców na drugą jezdnię.
1: To był Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich, który mówił o startującym lada chwila remoncie w Alei Niepodległości, a wcześniej o trwających pracach, zmianach i utrudnieniach w Alejach Jerozolimskich. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym magazynie Po Drodze. Moto Warszawa.
2: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radziwiłowska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a dziś w studiu Tomasz Nowicki, Wesołe Maluchy 126P, Grupa Nowicki. Witaj, Tomku.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: I Łukasz Bryl, także ze Stowarzyszenia Wesołe Maluchy 126P.
4: Witam serdecznie.
1: Kilka dni temu był u nas w studiu Tomek, który zapraszał wtedy na największą jak do tej pory wyprawę Wesołych Maluchów, czyli na akcję Budapeszt. No i wszyscy szczęśliwie z tej wyprawy właśnie wrócili, czyli dokładnie wróciliście w poniedziałek, tak?
3: W poniedziałek około godziny 16-17 już ostatnie pojazdy zaparkowały.
1: Przypomnę, że Stowarzyszenie Wesołe Maluchy 126P Grupa Nowicki to oczywiście stowarzyszenie z Warszawy i z Warszawy startowaliście.
3: Tak, praktycznie powiat wołomiński, bo tam mamy warunki, żeby grupą się zebrać w sposób normalny i stamtąd staramy się wyruszać w większe trasy.
1: Ile udało się zebrać wesołych miłośników maluchów na tą wyprawę?
3: No, ponieważ jechały dwie grupy, grupa łódzka chyba 12 dojechała w całości, plus nasza grupa, która pączkowała, bo my ruszamy tam w około 20 czy 25 pojazdów nawet i co miejscowość są dołączenia, to tradycyjnie ludzie z różnych rejonów Polski z nami się szczepiają. Peleton rośnie, potem w kierunku jechaliśmy Lublin, Rzeszów, więc te dołączenia były łącznie w Rzeszowie też i bezpośrednio ci, co mieli najbliżej, przyjechali na nasz kemping w Diabłej Górze. W sumie, jak żeśmy się zjechali w Budapeszcie już docelowo, to mieliśmy około 50 maluchów, 15 do 20 samochodów zastępczych, oklejonych, które z nami jechały, no plus pojazdy techniczne oraz gościnnie Węgrzy, którzy przyjechali z klubów Fiata 126P lokalnych, węgierskich. No i z nimi troszeczkę tam mieliśmy do czynienia oraz zapraszali nas na wieczorne zdjęcia po Budapeszcie.
1: Czyli międzynarodowe towarzystwo przy okazji.
3: Tak. No jest bardzo ciekawa sprawa, bo tych pasjonatów jednak w każdym kraju jest dużo i ja na kempingu przykładowo spotkałem prezesa z Holandii chyba, grupy, która skupia Citroeny 2CV. I po prostu żeśmy też wymienili swoje poglądy na ten temat.
1: Czyli motoryzacja łączy, można powiedzieć. No właśnie, jak jesteśmy przy pasjonatach, Łukasz jest u nas w studiu Meloradia po raz pierwszy.
4: Tak.
1: No to muszę ciebie wypytać, jakim autem pojechałeś na tą wyprawę i jakie auta u ciebie stoją w garażu?
4: Mi było szkoda jednak maluszka ruszać, tym bardziej, że jak jechaliśmy z Warszawy na Lublin, to przez 50 kilometrów były dość spore ulewy, więc bardzo mi byłoby szkoda, żeby dostał tyle wody po prostu i podwozie i wszystko, jak jest mokre, no to trochę mnie to serce boli. Golfem dwójką pojechałem, bo taki bardziej samochód mój jest na co dzień, więc jak tam go deszcz spotka, czy jakiś kurz, czy coś, to tak nic wielkiego się nie dzieje.
1: To była twoja pierwsza wyprawa z wesołymi maluchami?
4: Nie, od 2 lat z wesołymi maluchami jeżdżę. 2 razy na Wilno, 2 razy były Bieszczady i teraz Budapeszt.
1: Mieliście jakieś przygody po drodze?
3: Tak, oczywiście, jak zawsze, bo nie da się bez przygód z nami jechać. To już jak ktoś jedzie, to już od razu musi wiedzieć, że będą przygody, to na 100%.
1: No i cała fajda z tego.
3: Tak, tu się nie da nudzić. Sytuacja jest zmienna cały czas. Wszystkie informacje na CB Radio.

0: naszej trasy dawał oznaki zejścia śmiertelnego, ale jeszcze dojechał praktycznie 50 km do celu i za Rzeszowem, jak się wjeżdża, zaczynają się wzniesienia, już takie bieszczadzkie klimaty, no to tam właśnie zaczynają odpadać te samochody, które są mniej sprawne i to już przetestowaliśmy w poprzednich latach. No i maluszek po wdrapaniu się na kolejne wzniesienie po prostu odmówił, więc 50 wrócił na lawecie do bazy, gdzie zrobiliśmy obdukcję i ogólnie stwierdziliśmy, że mimo, że przywróciliśmy go do życia, nie rokował tego, żeby 800 km przejechać i wrócić samodzielnie. Po prostu na pewno by nam zablokował lawetę i po prostu trzeba było go wwieźć. No i właściciel zrobił telefon do przyjaciela, tak zwany. Przyjechała laweta chyba rano, przywiozła jego samochód cywilny, a maluszka zabrała z powrotem. No ale oczywiście to był taki przypadek typowy nieprzygotowania sprzętu, ponieważ maluch był kupiony 2 tygodnie wcześniej za niecałe 4000 zł, więc nie można było od tego samochodu oczekiwać, że zrobi 1800 czy 2000 kilometrów bez dotknięcia się. Maluszek odjechał na lawecie rano, właściciel zadowolony jechał dalej swoim cywilnym
1: zastępczy,
0: przykleił sobie magnetyka, pojazd zastępczy, także to była taka pierwsza sytuacja. Drugą sytuację mieliśmy na Słowacji, gdzie z 4 naszych samochodów technicznych niestety zawału serca dostał nasz krajowy Lublin w wersji Andoria. No tam prawie silnik mu nie wybuchł, po prostu samochód nie nadawał się do dalszej jazdy, no i też wrócił na lawecie do Polski, a dalej już dawaliśmy sobie radę, powiem tak.
2: Łukaszu, a co tobie najbardziej w pamięć zapadnie z tej wyprawy? Bo przejechałeś, rozumiem, bezawaryjnie.
1: Tak, tak. Mój to jest 1.6 diesel akurat, więc tutaj nie ma co się tak obawiać, że coś będzie nie tak.
2: Jeżeli chodzi o atmosferę, o ludzi, to zapamiętałeś.
1: To nie mam zastrzeżeń. Ja uwielbiam jazdy w peletonach, w grupie właśnie klasycznych pojazdów, więc trasa ogólnie takim samochodem w ogóle mnie nie męczy, a warto było też pojechać, bo miasto Budapeszt jest naprawdę piękne.
0: Zwłaszcza nocą.
1: Tak, nie jest tak daleko, bo tylko 900 km od Warszawy jadąc przez Bieszczady, więc kto nie był, to warto zwiedzić.
2: A jeżeli chodzi o spotkanie samo miłośników maluchów, fajnie tak porozmawiać, spotkać się, poznać nowych ludzi?
1: Oczywiście, dawno się nie widziałem z ekipą z Łodzi, spod Łodzi dokładnie, więc no akurat była okazja się z nimi spotkać, porozmawiać, wspólnie przejechać właśnie na nocne zdjęcia pod parlament. Bardzo, bardzo miła atmosfera, super ludzie i niezawodne samochody, bo takie usterki, jak ma mały Fiat, to są tylko drobnostki. To tutaj nie trzeba komputera.
2: No, to prawda.
1: Podstawowy zestaw kluczy, 13, 10.
2: Jak ktoś się zna, to sobie poradzi.
1: Oczywiście, oczywiście, ale tutaj jest grono pasjonatów, ludzi, którzy to szanują i dla nich to nie ma żadnego problemu. Ja swojego maluszka posiadam od 13 lat. W 2018 roku zrobiłem pełny remont, lakier, zarejestrowałem na żółte tablice. No i od tamtego czasu się właśnie zrobiło tak, że szkoda nim jeździć. Na drogach różnie bywa, dużo ludzi szaleje, nie zwraca uwagi.
2: Ale takie bliższe trasy i bliskie spotkania, które się szykują jeszcze w te wakacje, to pewnie maluchem zaliczysz.
1: Oczywiście, planuję wyjechać nim z garażu w sierpniu.
2: Drodzy słuchacze, przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia Tomasz Nowicki i Łukasz Bryl ze Stowarzyszenia Wesołe Maluchy 126P Grupa Nowicki. I chciałam ciebie, Tomku, zapytać o to, jak się sprawdziły te rozwiązania, które miały służyć jakby bezpieczeństwu i sprawnemu przeprowadzeniu całej wyprawy, czyli chodzi mi tutaj na przykład o ten kanał CV, czy o te wszystkie lawety i tak dalej.
0: Tak, wszystko się sprawdziło, tak jak było w założeniach. To mieliśmy wcześniej przetestowane pewne rzeczy, nie na taką skalę, co prawda. Radio, no to jest podstawa. Ja cały czas, mimo upływu czasu, apeluję do wszystkich o wymianę na dobre, długie anteny, sprawne radia na każdy wyjazd, bo jeżeli jedzie peleton, to ma sens i jeżeli ktoś raz spróbował, to myślę, że już bez radia nawet by nie chciał pojechać. Także sprawa radia to jest...

0: przesądzona, a przetestowaliśmy tutaj system zabezpieczenia kilku samochodów, czyli no, jechała wesoła laweta typowo i dodatkowo jechał tasmański bus, który miał wciągarkę do środka, więc takie dwa samochody, które mogły podjąć, no i jechały w sumie dwa holowniki takie bezproblemowe. No i to wszystko zagrało, bo niezależnie w jakim momencie była awaria, to jednak całość peletonu mogła jechać dalej i takie zabezpieczenie zdublowane bardzo się sprawdza. No zwłaszcza na takie dalsze trasy, to jednak polecam się zorganizować mocniej dla takiego spokoju wewnętrznego.
1: Tomku, tak króciutko zapytam ciebie o to, co było dla ciebie podczas tej wyprawy taką wisienką na torcie.
0: No jak zobaczyłem Budapeszt, że już dojeżdżamy, no i że wszyscy jadą, no poza Lublinem, który odpadł, i jednym maluchem, który jechał 300 kilometrów na pace z przyczyn technicznych, no to już jak...
1: Czyli to finałowe takie spotkanie.
0: Tak, już jak żeśmy dojechali na kemping i zobaczyłem, że kemping jest fajny, bo w sumie pierwszy raz skorzystaliśmy z niego. Poza lotniskiem 5 kilometrów, które było słychać, ale to już mieszkańcy miasta tak samo odczuwali. Natężenie lotów, to poziom kempingu był naprawdę przyzwoity. Miła atmosfera i żeśmy się szybko tam zadomowili. Myślę, że ten kemping w przyszłości będziemy brali jako naszą bazę wypadową w ogóle w tamtych stronach, gdzie będziemy się zatrzymywać.
1: Łukaszu, a ja chciałam ciebie zapytać o same samochody, o pojazdy, które ci w oko wpadły tam, bo tak jak mówiłeś, to było spotkanie miłośników motoryzacji, miłośników maluchów, ale też nie tylko, bo były pewnie też inne samochody.
2: Głównie moje serce to należy do małego Fiata. Zawsze od dzieciaka był moim marzeniem i właśnie 13 lat temu spełniłem to marzenie. Poza małym Fiatem Trabant. Trabant biały, ładny, był 1.1 silnikiem Polo. Właśnie węgierski. No i Polonez. Polonezy były 2.1.4 silnikiem rowera. Sam też posiadam Poloneza, ale z silnikiem oryginalne PSO. Tamte też wychodziły w oryginale 1.4, ale to były już rowerowskie silniki. Polonez i Maluch to jest numer jeden dla mnie.
1: Numer jeden, okej. Okay. Tomku, to jeszcze na koniec chciałabym ciebie poprosić o to, żebyś przypomniał, co jeszcze do końca lata zaplanowaliście, jakie wydarzenia.
0: To powiem tak szybko, bo 20 czerwca jesteśmy organizatorem zlotu odjazd w Markach na 106. rocznicę pierwszych wyścigów samochodowych w Polsce po 18 roku. To będziemy mieli strefę Malucha i będą tam nasze pojazdy. A z naszych imprez, które mamy, szykujemy się 11 lipca jednodniowo, w sobotę wyjazd na Podlasie, całodniowo.
1: Akcja Królowy Most 2.
0: Akcja Królowy Most 2. Raz już tam zahaczyliśmy, więc powtarzamy to w troszeczkę rozbudowanej wersji. 8 sierpnia stacjonarnie w Markach, piknikowo po południu, będzie śniadanie ze strusiami, jajecznica z jaj strusich, mistrz ceremonii, będzie można spokojnie sobie posiedzieć, porozmawiać, ale też będzie parada po okolicy. 5 września spotykam się w Grodzisku trzeci raz na trzecim zlocie mojego Fiata, także zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy wszystkich, no i ja też mam nadzieję, że my się w trójkę na tych wszystkich wydarzeniach zaplanowanych jeszcze tego lata spotkamy. A ja przypomnę, że w studiu Melo Radia dziś gościłam Tomasza Nowickiego i Łukasza Bryla. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Przypomnę, że panowie to oczywiście Stowarzyszenie Wesołe Maluchy 126P, Grupa Nowicki z Warszawy. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Warszawa.
1: Biegające kury, drzewa owocowe i zielona przestrzeń w centrum miasta, 300 metrów od Sejmu. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że tak. Mowa o osiedlu Jazdów, bo to tam dzisiaj zaglądamy. Opowiemy o historii tego miejsca, jak się narodziło, skąd wzięły się tam domki fińskie i kto je zamieszkiwał. I jak to miejsce wygląda dzisiaj, kto z niego korzysta i z jakich atrakcji możemy tam skorzystać. O tym wszystkim rozmawiam z Wojciechem Matejko z partnerstwa Wolne Jazdów. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
4: Jazdów jest przestrzenią absolutnie unikalną. Jest to osiedle domków drewnianych w samym sercu miasta, 300 metrów od Sejmu. Teraz znajdujemy się w ogóle tuż za bramą ambasady Niemiec, więc znajdujemy się w samym sercu Warszawy, w centrum rządowej dzielnicy, można by było tak powiedzieć. Ale jak się wchodzi tutaj, to ma się poczucie, że nagle wchodzimy przez jakiś portal do jakiejś wioski położonej pod lasem.
1: Taka trochę Narnia.
4: Jest tutaj masa zieleni i to takiej bardzo różnorodnej. Są i wielkie drzewa, i krzewy, i drzewa owocowe, i ogrody warzywne, i mamy ule pszczele, i kury biegają nawet pod jednym z domków, więc no naprawdę dzieje się tutaj dużo, jeśli chodzi o zieleń i przyrodę. No ale dzieje się też dużo, jeśli chodzi o ludzi i o działalność, bo domki tutaj przyjechały ze Związku Radzieckiego, który otrzymywał je od Finlandii w ramach reparacji wojennych po przegranej II wojnie światowej. Domki były wtedy masowo produkowane, tego typu domki modułowe w fińskich fabrykach i były takim nowoczesnym bardzo sposobem myślenia w ogóle o drewnianej architekturze, o drewnianym budownictwie. Wyjeżdżały z fabryki w takich częściach, w takich modułach, które to części później zgodnie z instrukcją można było sobie składać na miejscu i budować taki dom trochę jak z klocków Lego albo trochę jak meble IKEA, prawda? No i tutaj przyjechało do Warszawy takich domów około 500 po wojnie. One miały służyć jako właśnie takie tymczasowe rozwiązanie dla mieszkańców wracających po powstaniu do stolicy, czy w ogóle po wojnie. Warszawa wtedy była kompletnie zniszczona, więc to był taki dobry sposób na to, żeby szybko, niewielkim kosztem właśnie takie osoby zakwaterować. Tutaj na osiedlu Jazdów, gdzie przed wojną mieścił się szpital ujazdowski, stanęło ich około 90. I co ważne, też było to pierwsza taka kolonia tych domków w Warszawie, więc było to pierwsze powojenne w ogóle nowe osiedle w Warszawie. I jego mieszkańcami też były pracowniczki, pracownicy Biura Odbudowy Stolicy, czyli osoby, które tworzyły plany dla odbudowy Warszawy po wojnie. Wyrysowywały to też w domkach, gdzie mieściły się pracownie kreślarskie. Na początku Biuro Odbudowy Stolicy nie posiadało swojego odrębnego biura, więc tutaj nie tylko te osoby żyły, ale też mieszkały. Więc można powiedzieć, że tutaj zaczęła się odbudowa Warszawy.
1: Ile tych domków zostało? Bo pan powiedział, że 90 przyjechało. Ile zostało?
4: Jest ich 27 w tym momencie. Jeden jest spalony, czeka na odbudowę. Więc z tych 90 zostało niewiele, mniej niż 1/3. Wiązało się to z budową właśnie gmachów obu ambasad, z budową trasy łazienkowskiej, więc te domki były tak systematycznie rozbierane z biegiem lat. No a w roku 2010 władze dzielnicy Śródmieście ogłosiły, kiedy zostało już tutaj tylko 14 rodzin i te 20, wtedy było więcej, wtedy było 32 domy, że zamknie to osiedle, że mieszkańcy mają się wyprowadzić, a grunt zostanie przeznaczony pod jakąś nową zabudowę, zostanie po prostu sprzedany.
1: Dzisiaj mamy też kilka rodzin, które dalej zamieszkują te niektóre domki, ale nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, przede wszystkim jest to osiedle organizacji pozarządowych?
4: Tak, 7 domków w tym momencie jest zamieszkanych cały czas przez mieszkańców komunalnych, takich najtwardszych, którzy wtedy po ogłoszeniu właśnie likwidacji osiedla stwierdzili, że się nie wyprowadzą, że będą walczyć o to, żeby osiedle mogły tutaj pozostać. I to oni zapraszali organizacje pozarządowe, to oni pierwsi założyli też swoją własną organizację, Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów. I wtedy z takiej wspólnej właśnie powstającej grupy tych organizacji aktywistek, aktywistów działających tutaj, żeby to osiedle ochronić, powstała inicjatywa Otwarty Jazdów i aktualnie w naszym partnerstwie Otwarty czy Wolny Jazdów już teraz jest 25 takich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które wynajmują 18 domków od zarządu dzielnicy Śródmieście na działania kulturalne, społeczne i edukacyjne.
1: Pan z tym miejscem, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, jest związany 12 lat i powiedział pan, że to jest cały czas ciągła walka i brak poczucia bezpieczeństwa.
4: Tak, no wiele rzeczy udało nam się zrobić przez te 12 lat. Osiedle zostało zrewitalizowane rękami mieszkańców i właśnie tej społeczności organizacji pozarządowych. Nie tylko teren, te ogródki, które zaczęły żyć nowym życiem, te ogrody społecznościowe, czy właśnie różne inne pomysły na wykorzystywanie zamkniętej przestrzeni, ale też same domki zostały wyremontowane przez organizacje, które wchodząc tutaj otrzymały od dzielnicy Śródmieście tylko klucze do lokali wtedy jeszcze mieszkalnych i to na barkach organizacji było przekształcenie tych lokali na lokale usługowe oraz wszystkie niezbędne remonty do wykonania.
5: Jak to teraz wygląda? Jak wygląda współpraca z władzami dzielnicy, z władzami miasta?
4: No ta współpraca od tamtego momentu układała się bardzo różnie. Na początku był taki duży entuzjazm po właśnie ogłoszeniu, że konsultacje społeczne będą respektowane i duże nadzieje również nasze na to, że za chwilę faktycznie wszystkie domki zostaną wyremontowane, że organizacje będą mogły tutaj działać, że ci mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, będą mogli tutaj zostać. I ja też pamiętam dużo swojej naiwności, takiego myślenia, że no już skoro jest podpisane, że te konsultacje będą respektowane i wdrażane w życie ich efekty, no to że w zasadzie mamy to, udało się. No i my szybko przystąpiliśmy do jakiejś takiej samoorganizacji. Powołane zostało właśnie Partnerstwo Otwartych Jazdów, które miało służyć jako taka platforma do rozmów o przyszłości całego osiedla, żeby tak różna grupa tutaj różnych organizacji i mieszkańców mogła się dogadać. Spotykamy się zawsze w pierwsze poniedziałki miesiąca, żeby to wypracowywać. No i wypracowywaliśmy przez te lata bardzo dużo. Prowadziliśmy różnego rodzaju też projekty finansowane z różnych źródeł, z European Cultural Foundation, czy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Różnego rodzaju pomysły na znalezienie takiego modelu współzarządzania tym miejscem, bo zarówno w konsultacjach społecznych z 2014 roku, jak i po prostu takim marzeniem tutaj wszystkich osób zaangażowanych było to, żeby stworzyć pierwszą w Polsce taką miejską autonomię. Trochę tak myśląc o tym, co ma Kopenhaga, na przykład Christiania, prawda? Tylko Christiania jest takim miejscem, które zostało zeskłotowane. Nam zależało na tym, żeby wspólnie z Urzędem Miasta wypracować jakąś nową formułę partycypacji, uczestnictwa aktywnych obywateli w takim naprawdę gospodarzeniu na jakimś terytorium. Nie mamy takich narzędzi w Polsce. Trzeba takie narzędzie wymyślić. Jesteśmy o tym głęboko przekonani. Nawet bardziej niż te 10 lat temu, jak widzimy, że pewne rzeczy po prostu są niemożliwe do zrobienia. Jeśli nie ma się jakiejś takiej właśnie myślenia partnerskiego w tych relacjach, nie dzieli się zasobów, nie dzieli się odpowiedzialności, tylko cały czas my niestety jesteśmy postrzegani jako jakaś grupa, jakaś tam strona społeczna, która od czasu do czasu może się wypowiedzieć na jakiś temat, prawda? No i wypowiadaliśmy się wielokrotnie. Wypowiadaliśmy się na temat wpisu do gminnej ewidencji zabytków, układu urbanistycznego, osiedla jazdów. Czasami to zainicjowaliśmy. Zaaplikowaliśmy, żeby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla jazdów powstał właśnie w taki sposób konsultacyjny. I to się wydarzyło w 2018 roku. Odbyły się te konsultacje związane z miejscowym planem. No czy też właśnie wypowiadaliśmy się w tych pierwszych konsultacjach z 2014 roku. Czy wypowiadaliśmy się ostatnio, kiedy konsultowaliśmy sposoby remontów domków i inwestycji w teren. No i fajnie się wypowiadać, fajnie mieć fajne pomysły, a jeszcze fajniej by było, gdyby te pomysły realnie później znajdowały swoje odzwierciedlenie w tych wszystkich dokumentach, które powstają. No niestety jest tak, że jest to dalekie od realizacji, bo wyłożony plan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zawierał kluczowych zapisów, które wtedy w 2018 roku były w koncepcji, która powstała po tamtych konsultacjach. Projekty remontów domków są dalekie od tego, jak to powinno być robione w myśl też przewodnika architektonicznego dla osiedla jazdów, który powstał na zlecenie stołecznego konserwatora zabytków. Inwestycje w teren również nie będą spełniały, jeśli zostaną zrealizowane w taki sposób wielu kluczowych dla nas ważnych rzeczy związanych czy to z czwartą przyrodą, czy poszanowaniem tego podziału na domki właśnie mieszkalne i domki organizacji pozarządowych, tak żeby mieszkańcy mogli dalej komfortowo tutaj mieszkać, bo w myśl na przykład tego projektu inwestycji w teren mieszkańcom domów komunalnych mają być usuwane ogrodzenia, więc no, są to wszystko bardzo niefajne rzeczy, które my jako właśnie tylko strona społeczna, która gdzieś tam ma czasami konsultować i nie ma zagwarantowanego tego, że to realnie będzie uwzględniane i że ten głos będzie się liczył, no jesteśmy pozbawieni realnego współdecydowania o tym, jak to miejsce ma się rozwijać, a przypominam, to jakby gdyby nie mieszkańcy, gdyby nie organizacje pozarządowe, gdyby nie aktywistki, aktywiści, to tego miejsca by już nie było, prawda? Że ono by nie służyło w tym momencie dziesiątkom tysięcy mieszkańców Warszawy, którzy odwiedzają co roku nas tutaj. właśnie w takiej skali, około 80-90 tysięcy odwiedzin już, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby w końcu być traktowanemu po partnersku.
5: A jak pan myśli, dlaczego tak jest? Dlaczego nie jesteście traktowani po partnersku? Dlaczego ten wasz głos przez tyle lat nie jest słyszalny?
4: To jest pytanie do urzędników, do polityków, którzy pracują w ratuszu i mają moc podejmowania decyzji, takich strategicznych, długofalowych dla tego miejsca. Ja nie chcę snuć domysłów.
5: Z jakimi odpowiedziami się spotykacie w takim razie?
4: Nikt nie przyznaje tego. Znaczy, według Urzędu Miasta i jego przedstawicieli jest ta współpraca, jest ta rozmowa, jest ten dialog. Ja mogę powiedzieć tak, są rozmowy, jest dialog, z którego absolutnie nic nie wynika. Bo my od 10, czy nawet już więcej, od czasu konsultacji społecznych cały czas powtarzamy to samo. Osiedle powinno pozostać osiedlem mieszkalnym.
5: My w Osiedlu Jazdów jeszcze pozostajemy i mamy dla was ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, ale jakiś czas temu Osiedle Jazdów, a właściwie aktywiści, ogłosili niepodległość tego miejsca. Co ciekawe, możecie złożyć wniosek o paszport. To jest taki symboliczny dokument, który odzwierciedla przynależność do tej przestrzeni i jej wartości. Ale o szczegółach w rozmowie z Wojciechem Matejko.
4: Deklaracja jest bardziej takim dokumentem opartym na wartościach naszych, ideowym. Ona mówi o tym, że Jazdów powinien być obywatelski, że powinien być samorządny, że powinien być taką przestrzenią, w której wolno więcej trochę, w której wolno obywatelowi brać odpowiedzialność za dane terytorium. Mówi o naszych wartościach, o ciągłości, o błogości, o wzajemności, o empatii, otwartości, o współbyciu. I jest pewnego rodzaju takim tekstem emancypacyjnym właśnie, dającym prawo do tego, żeby właśnie współdecydować o tej przestrzeni.
5: Jeszcze chciałam wspomnieć o tym, co dla mnie jest ciekawostką, że tak naprawdę każdy z nas może zostać obywatelem Jazdowa. Macie urząd.
4: Absolutnie tak. Jest to w tym momencie urząd wirtualny na stronie wolnyjazdów.pl. Każda mieszkanka, mieszkańc Warszawy, ale nie tylko Warszawy, nie tylko Polski, może złożyć taki wniosek o obywatelstwo. Za dodatkową niewielką opłatą można nawet poprosić o wydrukowanie takiego paszportu, ale myślę, że to nie jest niezbędne. Każda obywatelka, każdy obywatel dostanie od nas potwierdzenie tego obywatelstwa, zostanie wciągnięta na nasze listy mailingowe, będzie otrzymywać informacje na temat planowanych przez nas akcji związanych właśnie z tą autonomią, z tą odzyskaną wolnością. Będą też specjalne profity z tego obywatelstwa. Będą też różnego rodzaju obowiązki, no ale przede wszystkim zapraszamy do tego, żeby przez tą aplikację właśnie obywatelstwo związać się też z tym miejscem, żeby nie mówić już, że wy tam na Jazdowie, tylko my tutaj na Jazdowie wszyscy, bo jest to teren miasta, a miasto to nie jest jakaś firma, którą ktoś prowadzi, którą akcjonariusze wybierają do prowadzenia i to jest ich. Nie, miasto należy do wszystkich mieszkańców i tak samo Jazdów należy do wszystkich mieszkańców i ktokolwiek chce tutaj stać się obywatelem, obywatelką, może to zrobić i czuć się częścią tego miejsca i współdecydować też razem z nami o tym, w jaki sposób to miejsce ma się rozwijać. Jest to na pewno jakaś perełka taka, której gdyby zabrakło, albo gdyby miała zmienić swój charakter radykalnie w stronę właśnie taką nastawioną na zysk, to byłaby to gigantyczna strata, więc zapraszam, żeby tutaj przychodzić z kocykami, bez kocyków, pukać do domków, nie bać się, otworzą uśmiechnięci ludzie, którzy często podzielą się jakąś fajną historią, albo chociaż kawą i herbatą. Do ogrodów można przychodzić, jak nie ma zamkniętych furtek, bram, rozkładać się z kocykami, naprawdę nikt was stąd nie wygoni, wręcz przeciwnie, my się zawsze cieszymy, kiedy po prostu osoby tutaj przychodzą. W niedzielę różne odbywają się tutaj oprowadzania, takie, na których można poznać historię właśnie tego miejsca. Prowadzą nasze wolontariuszki, wolontariusze. W niedzielę o godzinie 12 start spod domku na ulicy Jazdów 10/5.
5: Tak jak wspomniałam na początku, tam całkiem sporo się dzieje. Możecie wziąć udział w koncertach, możecie pospacerować, powylegiwać się na kocu, oczywiście w te ciepłe dni. Możecie zabrać do domu trochę śliwek i mirabelek, ale przede wszystkim możecie uciec od codziennego zgiełku i po prostu odpocząć.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
5: Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. W tej części programu zajrzymy do willi w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Willi, którą możecie kojarzyć z filmu dramatu wojennego pod tytułem Azyl w reżyserii Niki Caro. Film opowiada o państwu Żabińskich, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej, ukrywając ich w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Okazuje się, że ta willa, a dokładnie te pomieszczenia, piwnice tej willi są udostępniane zwiedzającym w warszawskim ogrodzie zoologicznym i śmiało można tam przyjść. W wyznaczone dni opowiemy o tym, co dokładnie się tam znajduje i o możliwościach zwiedzania, a tych jest całkiem sporo, jak na przykład nocne zwiedzanie, które dodatkowo dostarcza dreszczyku emocji. Na koniec tej części programu kilka praktycznych wskazówek mówiących o tym, co zrobić z odpadami po remoncie w Warszawie.
3: Ciekawa Warszawa.
5: Na początek jednak zaglądamy do willi Żabińskich w warszawskim ogrodzie zoologicznym.
6: Olga Zwonigowska. Jestem wiceprezesem Fundacji Panda i kustoszem willi Żabińskich.
5: Dlaczego warto tu przyjść?
6: Przede wszystkim jest to miejsce wyjątkowe na mapie Warszawy, też jeszcze nie przez wszystkich znane. Jest to niewielki dom, który opowiada wielką historię. Wielką historię rodziny Żabińskich, Antoniny i Jana. Jana, który był pierwszym dyrektorem warszawskiego zoo i który w czasie II wojny światowej ze swojego domu uczynił arkę. Arkę, na której schronienie znaleźli ludzie, którzy zostali skazani na śmierć.
5: Pani powiedziała, że rzeczywiście mamy film i myślę, że wielu z nas już ten film widziało, ale dla tych, którzy nie wiedzą, co dokładnie wydarzyło się w warszawskim zoo, co dokładnie wydarzyło się w tej willi?
6: W 1939 roku warszawskie zoo przestało formalnie istnieć, nie było zwierząt, większość zabudowań, infrastruktury została całkowicie zniszczona. Natomiast willa, w której odbywało się, w której rozegrała się ta najważniejsza historia, ta willa przetrwała. I Antonina i Jan Żabińscy postanowili, że ich dom stanie się miejscem, gdzie schronienie znajdą ci wszyscy, którzy zostali skazani na śmierć. To byli ludzie, uciekinierzy z getta warszawskiego, ale też osoby związane z polską konspiracją, z polskim państwem podziemnym, którym groziło aresztowanie, którzy musieli zniknąć z powierzchni ziemi. Tutaj w piwnicy tego domu znajdowali schronienie. Sami później mówili, że dom był arką, gdzie można było przetrwać. Domem, gdzie można się było czuć mimo wojny, mimo wszelkich trudności, szczęśliwym.
5: To znaczy, że te osoby, które szukały tutaj schronienia i znalazły tutaj schronienie, tak jak pani powiedziała, że mogły czuć się tutaj w miarę normalnie, oni żyli tutaj w miarę normalnie?
6: Oczywiście warunki były trudne. Mieszkali ludzie, którzy się ukrywali, mieszkali w piwnicy. Piwnica była ciemna, była zimna, brakowało wielu rzeczy, brakowało jedzenia, ale wszyscy, którzy przeżyli, podkreślali w swoich relacjach późniejszych, że ten dom emanował niezwykłą atmosferą. Chyba była to zasługa pani Antoniny Żabińskiej, którą nie bez powodu ocaleni nazywali aniołem zesłanym na ziemię. Tutaj tworzyła się rzeczywiście atmosfera takiego spokoju, takiego... Każdy czuł się tu dobrze, każdy czuł się bezpiecznie. Dom to tylko mury, ale ludzie, którzy tutaj w tym domu byli, oni byli wyjątkowi. Nie czynili różnic między tymi, którzy potrzebowali pomocy. Drzwi otwarte były dla każdego, kto tylko tej pomocy potrzebował.
5: Ilu osobom udało się pomóc?
6: Dokładnie nie możemy tej liczby niestety stwierdzić, ale mówimy w tej chwili o 300 osobach, które przeszły przez dom, którym udzielono tu pomocy. To nie zawsze ta pomoc polegała na tym, że te osoby zostawały tutaj na dłuższy czy krótszy czas. Czasami to było po prostu przeczekanie jakiegoś nieszczęśliwego, niebezpiecznego momentu, otrzymanie fałszywych dokumentów.
5: Tak rozmawiamy o tym, że osoby przychodziły, znajdowały tutaj schronienie, ale trzeba również podkreślić to, że osoby, które dawały to schronienie, bardzo dużo ryzykowały.
6: Ryzykowały życiem, jak wiadomo, gdyby doszło do wpadki, do nieszczęśliwej, jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia, gospodarze tego miejsca zapłaciliby życiem. Oni byli tego w pełni świadomi. Zresztą nie bez powodu we troje, bo jeszcze był z nimi syn, we troje przez całą okupację nosili przy sobie cyjanek, śmiertelną dawkę trucizny, którą mieli zażyć, gdyby wpadli, gdyby mieli być przesłuchiwani, torturowani, gdyby miało im coś zagrozić. Wiedzieli doskonale, czym ryzykują i mimo wszystko nigdy nie uważali się za bohaterów. Na pytanie po latach, czy czują się bohaterami, każdy z nich odpowiadało, to żadne bohaterstwo, zwykła ludzka przyzwoitość nakazała tak czynić.
5: Znajdujemy się, tak jak wspomniałam wcześniej, w willi, w której bez wątpienia czuć tego ducha historii.
6: czuć, bo dom jest prawdziwym domem. On nie zmienił się prawie w ogóle od czasu, kiedy został zbudowany. Jest cały czas przesiąknięty tą historią. Potrafi mówić, tylko trzeba umieć słuchać i trzeba wyczuć ten moment, kiedy zechce nam coś opowiedzieć.
5: To o czym w takim razie słuchają wszyscy ci, którzy decydują się odwiedzić i zwiedzić willę Żabińskich?
6: Oczywiście o wojennej historii warszawskiego zoo, ale nie tylko, bo postać dyrektora Jana Żabińskiego to postać ogromnego formatu, ogromna postać polskiej historii, zarówno w świecie naukowym, jak i historycznym, jak i w zoo i nie tylko, bo warto mówić o Janie Żabińskim nie tylko jako o bohaterze, którym był niewątpliwie, ale też o naukowcu, o artyście, o pisarzu, o kimś, kto zostawił naprawdę wielki odcisk w tej całej polskiej naszej historii.
5: Na co pani zwraca uwagę, kiedy pokazuje tą willę?
6: Staram się pokazywać wszystko to, co jest prawdziwe. Tutaj w każdym z pomieszczeń właściwie możemy odnaleźć coś, z czego dotykała ręka dyrektora Żabińskiego. Są jego prace, jego rysunki, jego listy, które pisał, kiedy znajdował się w niewoli. Są oczywiście rodzinne zdjęcia, są takie drobne pamiątki, jak chociażby popielniczka, której używał. Jest fortepian, no fortepian to jest symbol tego domu, o fortepianie mówi się zawsze najwięcej. W piwnicy jest tunel, tunel podoba się wszystkim, takie tajemne przejście z domu do klatek dla zwierząt, no tego nie sposób pominąć. Właściwie wszędzie można coś znaleźć, w każdym zakątku tego domu, w każdym zakamarku coś interesującego.
5: Dlaczego akurat fortepian był sercem?
6: Pani Antonina, która była pianistką znakomitą, która kochała muzykę, w czasie wojny z fortepianu uczyniła symbol, ponieważ poprzez grę na swoim ukochanym instrumencie ostrzegała ludzi ukrywających się tutaj przed niebezpieczeństwem. Ona wymyśliła bardzo prosty system. Konkretna melodia, którą grała, oznaczała niebezpieczeństwo i konieczność ucieczki. Inna melodia pozwalała wrócić do domu i czuć się już przynajmniej na jakiś czas bezpiecznym.
5: Kiedy schodzimy do piwnic, myślę, że to bardzo interesuje zwiedzających. Tam widzimy te ślady tego, jak ci ludzie się ukrywali, w jaki sposób.
6: Piwnica tylko tym się różni od tej z czasów wojny, że dzisiaj jest lepiej oświetlona i trochę jest wyższa w niej temperatura. Natomiast układ pomieszczeń jest dokładnie ten sam. Tu zimna podłoga, zwykłe ściany, to wszystko jest prawdziwe, jak najbardziej. Nie ma śladów po ludziach, jeżeli myślimy, że znajdziemy tutaj ich rzeczy. Nie. To jest bardzo surowe wnętrze, bardzo puste dzisiaj, bardzo prawdziwe, ponieważ niejednokrotnie spotkałam się z takim stwierdzeniem gości, że jak wschodzą do piwnicy, zaczynają mieć ciarki na plecach, bo ta piwnica jest prawdziwa i niczym nie upiększona. Jest dokładnie tą samą piwnicą. I czuć tam ten strach, ale też tą nadzieję i tę radość, że się jest w takim miejscu. I myślę, że zejście do piwnicy to jest ta wisienka na torcie w tym całym zwiedzaniu willi.
5: Wspomniała pani, że dyrektor miał artystyczną duszę. Jego żona zresztą też, ale za nami jest ściana pokryta rysunkami pewnych ludzi, ale tych ludzi nie znamy.
6: Ludzi nie znamy, aczkolwiek wiemy, kim byli, ponieważ to są portrety i karykatury towarzyszy broni, towarzyszy niewoli Jana Żabińskiego. Po upadku Powstania Warszawskiego dyrektor Żabiński znalazł się w obozie jenieckim. Był człowiekiem czynu, nie znosił stagnacji i szukał dla siebie sposobu na przetrwanie niewoli. Jak się miało okazać, niewola trwała blisko 12 miesięcy. Kolega z obozu wręczył mu w którymś momencie dwa ołówki, przywiezione jeszcze z Warszawy. Jan Żabiński zaczął rysować na znalezionych gdzieś fragmentach jakichś opakowań po papierosach, na drugich stronach niemieckich dokumentów, czasem na kawałkach serwetek czy kalek. Zaczął rysować portrety kolegów, potem swoje własne i swoje rodziny. Z tych nie był zadowolony, bo mówił, że z pamięci mu nie idzie najlepiej. To nieprawda, bo portrety żony oddają wiernie jej urodę. Natomiast uważał, że to, co robił wtedy, pomogło mu niewolę przetrwać. Kolegom zresztą te rysunki się niezmiernie podobały, zamawiali kolejne i kolejne, płacili walutą wówczas wyjątkowo cenną, bo papierosami. Natomiast większość tych rysunków trafiła do ich adresatów, ale tych kilkanaście sztuk, które dzisiaj są tutaj w willi, to dyrektor Żabiński przywiózł ze sobą, kiedy wracał z niewoli do domu. Potem z jakiegoś powodu te rysunki schował w teczce i po prostu je o nich zapomniał. Zleżały w biurku w szufladzie przez 50 lat. Minęło 50 lat od śmierci Jana Żabińskiego i rysunki ujrzały światło dzienne. Wreszcie można je zobaczyć, wyeksponowane tutaj na ścianie. To wszystko są koledzy jego, którzy byli z nim w obozie. Nie jest wykluczone, że ktoś, kto zobaczy rysunki, pozna na nich swojego przodka, swojego dziadka, swojego pradziadka, swojego wuja, bo rysunki wiernie dość oddają osobowość tych osób, nawet te karykaturalne. Zapraszamy między poniedziałkiem a piątkiem, zapraszamy w pierwszą i drugą niedzielę miesiąca i warto też śledzić stronę warszawskiego zoo, ponieważ w różne dni roku, wtedy kiedy przypada jakaś ważna rocznica, jak na przykład urodziny Jana Żabińskiego, wtedy odbywają się takie znienacka zorganizowane nocne zwiedzania dla pierwszych chętnych, pierwszych szczęśliwców, którzy zdążą się zapisać. Wtedy wchodzimy tu w nocy, w takim niecodziennym otoczeniu, w ciemnym ogrodzie zoologicznym zwiedzamy ten dom. A wtedy dom wyjątkowo do nas przemawia, bo tutaj słychać różne odgłosy i niektórzy mówią, że w takim domu no, mogliby nawet zostać, aczkolwiek troszeczkę czują ten dreszcz.
3: Zmieniamy temat.
5: A teraz zaglądamy do Zarządu Oczyszczania Miasta. Tam kilka praktycznych wskazówek. Zofia Kłyk opowie o tym, co zrobić z odpadami po remoncie na terenie Warszawy.
7: Takie śmieci nie mogą być wyrzucone do czarnego pojemnika z oznakowaniem na odpady zmieszane. Przy dużym remoncie można zamówić kontener. Przy mniejszym worek typu Big Bag. W obu przypadkach należy upewnić się, że firma, która dostarcza kontener lub worek, ma odpowiednie zezwolenie na wywóz odpadów poremontowych i utylizację. Bezpłatnie śmieci poremontowe można oddać do PSZOK-u, czyli do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Tam przyjmowane są np. opakowania po farbach i klejach, glazura, szkło, meble. W PSZOK-ach można zostawić także elektrośmieci, czyli pralkę czy lodówkę. W przypadku elektrośmieci można je również przekazać do punktu elektroeko lub zorganizować odbiór bezpośrednio z domu. Informacje na temat funkcjonowania PSZOK-ów oraz tego, co zrobić z elektrośmieciami, mieszkańcy znajdą na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Porzucone odpady poremontowe nie tylko obniżają estetykę miejskiej przestrzeni, ale także bezpieczeństwo, ponieważ kiedy są ustawione przy jezdniach, to ograniczają widoczność. Gdy z kolei zawierają na przykład resztki substancji chemicznych, mogą być zagrożeniem dla środowiska, a nawet mających z nimi styczność ludzi i zwierząt. Takie podrzuty to działania niezgodne z prawem, za które grozi mandat. Mieszkańcy również mogą interweniować, gdy widzą zanieczyszczenie. Wystarczy przekazać taką informację do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.
5: A o tych wszystkich radach i wskazówkach warto pamiętać, bo tak jak słyszeliście, można dostać mandat za nieprzestrzeganie przepisów. Nieprzestrzeganie pewnych norm, które nas wszystkich obowiązują. Warto również przypomnieć, jakie mamy lokalizacje punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a takie lokalizacje na terenie Warszawy są 4. A są to punkty przy ulicy Płytowej na Białołęce, PSZOK przy ulicy Zawodzie w Wilanowie, a także punkty na ulicy Tatarskiej na Woli i na ulicy Kampinoskiej na Bielanach. Te punkty otwarte są od poniedziałku do piątku między godziną 11 a 19, a także w soboty od 9 do 17. Tutaj warto pamiętać, że te punkty czynne są w dni robocze i w soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także z wyjątkiem 24 grudnia i soboty wielkanocnej. Te wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej Warszawa 19115. Tam również wszelkie informacje na temat tego, co PSZOK-i przyjmują, w jaki sposób możemy te przedmioty, których chcemy się pozbyć, zawieźć, w jaki sposób je dostarczyć. Dowiemy się również, jak funkcjonują mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co dokładnie przyjmują, w jakich lokalizacjach je znajdziemy i w jakich godzinach.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis i to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Warszawa.
6: Przed mikrofonem Marta Kazimierowska. Dziś opowiem o ludziach, którzy mają otwarte serca i trochę wolnego czasu, a to skutkuje tym, że angażują się w wolontariat, a takich możliwości na terenie Warszawy jest całkiem sporo. I na przykład można pomagać czworonogom, ale tak jak usłyszycie dzisiaj w programie, nie tylko czworonogom, bo także naszym dwunożnym przyjaciołom. I jak się okazuje, wymaga to od nich niebywałego zaangażowania.
7: Nasi wolontariusze są podzieleni na patrole, a oprócz tego są, że tak powiem, na zawołanie, bo jeśli się okaże, że już jakaś mama nurogęś szykuje się do przejścia, to na swojej specjalnej grupie alarmują się i te osoby, które mają dodatkowy dyżur, jadą i wspierają osoby patrolujące dany teren.
6: Mówiła Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej, a mowa oczywiście o dyżurach, które dotyczą nurogęsi, ptaków, które są znane nie tylko w Warszawie, ale również w Polsce i zdaje się również już w Europie. Zanim jednak do nurogęsi przejdziemy, powiem o formie wolontariatu promowanej przez urzędników miejskich, a jest to na przykład opieka nad bezdomnymi kotami. Okazuje się, o czym za moment powie Renata Gawkowska z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, że wolno żyjące koty pomagają i warto je wspierać, a mogą to robić właśnie wolontariusze.
8: To są dzikie, niezależne zwierzęta, które nie szukają domu, ale potrzebują wsparcia. Pełnią ważną rolę w ekosystemie miejskim, bo ograniczają populację gryzoni. Dodatkowo ich obecność może poprawiać bezpieczeństwo sanitarne w niektórych miejscach. Gdzie się zgłosić? Żeby zostać kocim wolontariuszem, wystarczy udać się do najbliższego urzędu dzielnicy i zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska. Tam uzyskamy szczegółowe informacje, zarejestrujemy się jako opiekun. Tam też jest wydawana karma. W urzędach dzielnic można otrzymać skierowanie na usługi weterynaryjne, to znaczy na leczenie i zabiegi kastracji. Praca wolontariuszy polega na dokarmianiu kotów w miejscu ich bytowania, na monitorowaniu zmian liczebności kotów. Wolontariusze sprawdzają, czy pojawiają się młode, ale też nowe osobniki. Kontrolują stan zdrowia kotów i zgłaszają ewentualne potrzeby leczenia. Wolontariusze służą też pomocą w akcjach sterylizacji i kastracji.
6: A wszelkich niezbędnych informacji, tak jak słyszeliście, możecie szukać w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i w urzędach poszczególnych dzielnic.
1: Jeszcze dziś w programie.
6: A teraz przechodzimy do rozmowy o całkiem ciekawym wolontariacie. Wolontariacie, który dotyczy nurogęsi. Jest grupa osób, która pomaga urzędnikom, pracownikom Zarządu Zieleni Miejskiej i przez kilka miesięcy w roku opiekują się nurogęsiami. Wszystko po to, aby te mogły bezpiecznie przejść przez ruchliwą Czerniakowską. A przed mikrofonem jedna z wolontariuszek, Daria Grzesiek. Może na początek zapytam, skąd w ogóle pomysł, żeby zostać wolontariuszką, żeby opiekować się nurogęsiami i jak długo jesteś wolontariuszką?
9: Pomysł wziął się z tego, że ogólnie lubię uczestniczyć w wolontariatach i na stronie ochotnicywarszawa.pl znalazłam takie ogłoszenie, to było 3 lata temu, pierwszy raz, kiedy Zarząd Zieleni właśnie organizował wolontariat przy nurogęsiach. Zgłosiłam się i tak się wkręciłam w temat, że już 3 rok spaceruję i asystuję nurogęsiom.
6: Dlaczego akurat zwierzęcy wolontariat?
9: Jakoś te zwierzęta są mi bliskie sercu. Całe życie mam zwierzęta w domu i tak jakoś zostało. I w sumie trudno powiedzieć, to jakoś tak po prostu z potrzeby. Próbowałam wolontariatów przy ludziach, tak to określę, i to nie jest takie przyjemne dla mnie. W sensie nie czuję takiej satysfakcji, gdy pomagam ludziom, wolę pomagać zwierzętom.
6: To jest dosyć nietypowy wolontariat, bo najczęściej, jeżeli mówimy o zwierzętach, to decydujemy się właśnie na wolontariat w schroniskach dla zwierząt, dla psów, dla kotów.
9: Tak, i chyba to właśnie, że to jest coś innego, to jest dla mnie atrakcyjne. Plus ten wolontariat nie jest wolontariatem stałym. Nie jest przez cały rok, tak jak powinno to być w schronisku. Natomiast to jest jakby tam jakiś wybrany okres w ciągu roku. W tym roku to jest cały kwiecień i maj, ale też nie spaceruję cały kwiecień i maj, ponieważ nas jest więcej, więc mamy dyżury. Ja tak naprawdę byłam tam z 11-12 razy w tym roku na spacerach.
6: No właśnie powiedziałaś, że nie spacerujesz, czyli na czym dokładnie polega wolontariat przy nurogęsiach?
9: Mamy wyznaczoną trasę na terenie Łazienek Królewskich oraz w kierunku ulicy Czerniakowskiej, czy tam Przylegi między innymi. Obserwujemy wodę, obserwujemy zieleń, czy przypadkiem tam gdzieś nie przebywa nurogęś. Dokładnie chodzi o matkę z małymi nurogęsiami, ponieważ jeśli jest nurogęś, ale bez małych, to tutaj możemy obserwować, co ona robi, ale ogólnie nas to tak bardzo nie obchodzi. Obchodzi nas dopiero sytuacja, jeżeli są maluchy. W momencie, w którym wypatrujemy maluchy lub dostajemy sygnał, że pojawiła się w Łazienkach Królewskich matka z małymi, pojawiamy się tam i asystujemy jej w drodze do Wisły. To znaczy, że jeżeli płynie i na przykład jest weekend, jest bardzo dużo osób. No to jest taki super widok. No, płynie nurogęś i na przykład 17 maluszków, które siedzą jej na plecach, no to wszyscy się zachwycają, stoją na moście, chcą pogłaskać i ona czuje presję. I czasem bywa tak, że ona nie chce przepłynąć pod mostem. Wtedy naszym zadaniem jest to, żeby poprosić zwiedzających, aby się odsunęli i ona wtedy przepłynie. Później, gdy już jest na tym ostatnim etapie drogi, pomagamy jej przejść przez ulicę Czerniakowską, to znaczy w momencie, w którym już wychodzi ze zbiornika wody i zbliża się do jezdni. Raz, że zatrzymujemy pierwszych rowerzystów, a później zatrzymujemy ruch na ulicy, dzięki czemu ona może przejść przez ulicę i już dotrzeć tam do Wisły.
6: Te przyprawy nurogęsi to są takie chyba spektakularne też czasami akcje, bo czasami o pomoc prosicie też strażników miejskich, policję.
9: To się zdarza. Jest więcej osób z Zarządu Zieleni, które mają uprawnienia do zatrzymywania ruchu. I to jest dla nas wygodniejsze, bo te osoby są bardziej dostępne, a jeśli chodzi o strażników miejskich, to oni wysyłają do nas taki patrol specjalny dla zwierząt. I tych patroli jest, nie wiem, czy to jest 1 czy 2 wozy w ciągu dnia, a w tym okresie, w którym my spacerujemy przy nurogęsiach, to jest tak, że rodzą się małe kotki, inne ptaki, więc oni mają bardzo dużo wezwań i nie mają dla nas tak czasu. Czasem są takie sytuacje, że my ich potrzebujemy już.
6: To musi chyba całkiem spektakularnie wyglądać, takie zatrzymywanie całego ruchu tylko po to, żeby mama z małymi mogła w komforcie przejść przez Czerniakowską.
9: Tak, biorąc jeszcze pod uwagę, że są takie malutkie, więc często kierowcy nie wiedzą, znaczy ci z przodu wiedzą, bo widzą, że coś się dzieje, ale ci dalej nie wiedzą, chociaż pewnie się już nauczyli, że w tym okresie, w tym miejscu po to jest zatrzymywany ruch. Ale tak, no to jest taki widok, jak te malutkie dzieci za nią tak idą tymi malutkimi łapeczkami. Zdarzają się śmieszne historie, akurat mnie przy tym niestety nie było. Zatrzymany ruch, wszyscy stoją, matka już przechodzi. I nagle stoi. Maluchy zniknęły. Nie wiadomo, co się dzieje. I okazało się, że na ulicy było wgłębienie, a to było po deszczu i była woda. I maluszki stwierdziły, że po prostu na ulicy przy zatrzymanym ruchu stwierdzą, że teraz będą się kąpały. Na szczęście matka zaczęła tam je nawoływać, one wstały i poszły dalej.
6: Powiedziałaś, że związana jesteś z nurogęsiami już od 3 lat. Ilu was na początku było wolontariuszy?
9: Oj, to trudno mi powiedzieć. Tak naprawdę wydaje mi się, że tak nas było z kilkanaście osób, tak licząc z zarządem. Teraz wydaje mi się, że chyba jest 25 wolontariuszy, ale jest też więcej pracowników zarządu, plus w jakiś sposób też jakoś bardziej są zaangażowani pracownicy łazienek. W sumie wiem, że na takiej grupie, którą my mamy na WhatsAppie, jest tam około 50 osób. Ja miałam też taką sytuację w tym roku, dla mnie dosyć stresującą, mój pierwszy dyżur i szczerze mówiąc nie miałam ochoty wtedy naprawdę na żadną gęś. I ja zawsze zaczynam od ulicy Czerniakowskiej i kończę na ulicy Czerniakowskiej. Zaczynam dlatego, gdyby właśnie okazało się, że to się przegapił albo nie wiem, gdzieś się ukryła i ona już będzie w tym miejscu, a kończę, gdybym ja przegapiła, żebym ją w razie czego jeszcze złapała na samym końcu. I właśnie przyjechałam i okazało się, że jest na samym końcu. A to była sobota, byłam totalnie sama i napisałam na grupce, jednocześnie dzwoniąc na Straż Miejską, że właśnie jest taka sytuacja i potrzebuję pomocy. I w 15 minut dojechało do mnie kilka osób. Później tam jeszcze więcej, bo wiadomo, trzeba było dojechać, natomiast w tym pierwsza osoba, która do mnie dojechała, to już była z uprawnieniami do zatrzymywania ruchu, także to już poczułam się spokojnie, że gdyby chciała wyjść, to damy radę, ogarniemy to we dwójkę.
6: Jak wygląda takie dyżurowanie? Jak w ogóle się dzielicie? I w jakich porach odbywają się te dyżury?
9: Są trzy pory. Pierwsza pora to jest od 7 do 9, później 12-14 i trzeci, ostatni spacer 17-19. I to wygląda po prostu, że mamy stałą trasę i spacerujemy po niej. Natomiast no, pory czasem się zmieniają z tego względu, że jest sygnał, że są nurogęsi. Zdarzało się, że jeżeli nurogęś nie przechodziła do wieczora, to znaczy, że nocowo na kanale Piaseczyńskim, myśmy się musieli spotkać zaraz po wschodzie słońca, czyli około 5 rano. Więc jeżeli ktoś nie miał dyżur od 7, no to raczej się pojawiał od 5. No i w zależności od tego, kiedy nurogęś przechodziła, no dokończyliśmy naszą obecność tam.
6: Jak myślę o tej 5 rano, to myślę, że to jest chyba taki dosyć wymagający wolontariat.
9: Tak, no bo trzeba wstać o 3, jak nie ma się samochodu i trzeba dojechać nocnym autobusem, nawet dwoma. Ale nie wiem, jest coś w tych nurogęsi, że człowiek chce być przy tym. Jakby człowiek tyle razy to już widział, a i tak to cieszy.
6: A rozpoznajesz jakoś te nurogęsi? Masz jakąś taką ulubioną nurogęś?
9: Rozpoznać niestety się nie da, bo one nie mają obrączek. Natomiast możemy się domyślać po pewnej ich strategii przechodzenia przez ulicę, że potem jak się zachowują, że to jest podobne do tego, co robiła w zeszłym roku jakaś nurogęś, że nie wiem, jakaś nurogęś prawie szurała łbem po jezdni, bo tak się bała, tak nisko przechodziła. Jeżeli widzimy w kolejnym roku, że znowu jest podobna sytuacja, no to możemy się domyślać, że to jest ta. Ale pewności nie mamy. Też w pierwszym roku przeszło 5 nurogęsi, w drugim roku przeszło 7 i w tym roku 7. Więc pytanie, czy tutaj się jakieś powtórzyły, czy to może to z tych piskląt, nie mamy tej pewności niestety.
6: Ale tak sobie myślę, że z jednej strony, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, to jest wymagający wolontariat, ale z drugiej strony po pierwsze kontakt z przyrodą, a po drugie no też trochę spacerujecie. Ile tak jesteście w stanie przejść na przykład kilometrów czy kroków?
9: Nigdy tego nie liczyłam, ale wiem, że takie spacery, zakładając, że nic się nie dzieje, no to taki spacer trwa ponad godzinę. Ale też zależy od tempa, od tego, czy ktoś jeszcze tam ogląda drzewa, bo wiemy, gdzie są jeszcze inne zwierzęta, więc czasem się im przyglądamy, więc to też zależy od osoby, ale mniej więcej tak ponad godzinę się spaceruje.
7: To wbrew pozorom nie jest jakiś przymus. Nawet jeżeli ktoś nie ma danego dnia dyżuru wyznaczonego, to wiem, że jedzie na miejsce, bo to jest zawsze ogromne przeżycie, przeprowadzić tę gromadkę na drugą stronę, bezpieczne przeprowadzenie. Wiem, bo na co dzień też pracuję z osobami, które w ramach tego wolontariatu uczestniczyły w tych akcjach przeprowadzania i jak zdarzyło się przeprowadzenie tej nurogęsi na ich dyżurze, bądź jak dojechali, to właśnie opowiadali, że to jest niesamowite takie uczucie, że się udało.
6: Też chyba tych wolontariuszy z roku na rok jest coraz więcej.
7: Mamy taką grupkę stałych wolontariuszy, którą rozbudowujemy co rok, ale też nie chcemy tworzyć, że tak powiem, takiej dużej masy, bo to też później nad nią zapanować. Jest to kilkadziesiąt osób zawsze w ciągu roku. Te osoby oczywiście obowiązkowo przechodzą szkolenie z kontroli, z nadzoru ruchu. Są specjalnie przeszkolone, mają uprawnienia do tego, by zatrzymać ruch na Wisłostradzie i bezpiecznie przeprowadzić kaczki na drugą stronę.
6: Dlaczego akurat nurogęsi? Dlaczego akurat te ptaki są tak fascynujące? Dlaczego się nimi Państwo opiekujecie?
7: Przede wszystkim dlatego, że są objęte czynną ochroną. Tych ptaków, tych kaczek nie jest aż tak dużo, zwłaszcza w rejonie tutaj naszym warszawskim. No i stało się chyba już takim charakterystycznym ptactwem tutaj dla Warszawy.
6: Nie tylko dla Warszawy.
7: No, nie tylko dla Warszawy, tak. Jesteśmy w stanie zaplanować te akcje i pomóc im bezpiecznie przejść. Wiemy, że zawsze przychodzą. Wiemy, że wcześniej, kiedy takie akcje wstrzymywania ruchu się nie odbywały, zdarzało się dużo wypadków, kiedy ten urogan się po prostu ginęły pod kołami samochodów, więc jeżeli mogliśmy przewidzieć, pójść ten krok do przodu i przewidzieć jakąś akcję, która by pomogła im w przejściu do Wisły i tym samym również spowodowałaby tym, żeby ta populacja przede wszystkim rosła, to czemu nie?
6: Mówiła Karolina Kwiesień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej. A skoro mowa o wolontariacie, to grzechem byłoby nie wspomnieć o schronisku na Paruchu. To schronisko, myślę, że znane dobrze każdemu warszawiakowi. Wolontariusze działają tam w 21 grupach. Jedna grupa zajmuje się kotami, pozostałe psami i każda grupa ma swoich podopiecznych. I jak informuje schronisko, wolontariusze odpowiadają nie tylko za spacery, ale także za promocję swoich podopiecznych i realizację procesów adopcyjnych. Nie każdy wolontariusz musi angażować się w te wszystkie obszary, a każdy według upodobania może wybrać ten, w którym jest mu najwygodniej. Bez wolontariuszy w schronisku na Paluchu realizacja wielu zadań byłaby pewnie niemożliwa. W schronisku znajduje się około 500 psów, a liczba kotów waha się od 30 do 180. Ze schroniskiem współpracują także w ramach wolontariatu fotografowie, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Wolontariusze robią zdjęcia zarówno w schronisku, jak i na różnych wydarzeniach, a te zdjęcia później niejednokrotnie widujemy na billboardach, ulotkach, kalendarzach i wszystkich tych materiałach promocyjnych, które mają zachęcić do adopcji. Jest to na pewno wymagający wolontariat, ale myślę, że również taki, który sprawia ogrom satysfakcji i radości. A jeżeli czujecie, że chcielibyście pomóc, jeżeli czujecie, że to jest miejsce dla was, to warto zajrzeć na stronę internetową schroniska na Paluchu i przekonać się, czy to rzeczywiście jest dla nas.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
6: A teraz zabieram was na warszawską Pragę, a dokładnie do Muzeum Warszawskiej Pragi. Tam dowiedziałam się o istnieniu Marii Czaplickiej, którą znacie już z poprzedniej części programu. Maria Czaplicka była etnografką, była naukowczynią. Żyła przeszło 100 lat temu. Niestety czasy, w których przyszło jej żyć, były bardzo trudne. Przed mikrofonem Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
10: To była taka chwila, ten moment tuż przed I wojną światową i do zakończenia I wojny światowej, kiedy kobiety zyskały swoją szansę. Zyskały swoją szansę także na uczelniach europejskich, na uczelniach światowych. I Maria Czaplicka tę szansę uchwyciła. Ona bardzo szybko wykorzystała swój atut, którym była znajomość języka rosyjskiego. Bo trzeba powiedzieć, że nawet jeśli kobieta Polka uzyskała stypendium umożliwiające jej naukę na uczelni angielskiej w Oksfordzie, w Cambridge, to i tak borykała się zwykle trudnościami, no bo była cudzoziemką. To była też często bariera językowa, to była bariera też kulturowa, którą musiała przekraczać. W tym konkretnym przypadku Maria Czaplicka wykorzystała ten fakt jako swój atut. W czasach, kiedy zainteresowano się kulturami syberyjskimi i zaczęła rozwijać się antropologia i etnografia ludów tubylczych Azji, powierzono jej takie zadanie przekopania się przez źródła i stworzenia pewnej syntezy dotyczącej stanu badań nad tymi ludami, która mogłaby pomóc w pójściu dalej, w rozpoczęciu prac nad rozpoznaniem tej tematyki w świecie nauki zachodniej, anglosaskiej. I Maria Czaplicka znakomicie się wywiązała z tego zadania. Powstał artykuł Aboriginal Siberian, który został bardzo dobrze przyjęty i powstał wówczas taki pomysł, żeby pójść dalej i wówczas narodził się pomysł zorganizowania wyprawy naukowej, która umożliwiłaby bezpośrednie zbadanie ludów mieszkających nad Jenisejem na Syberii i zadanie to powierzono Marii Marii Czaplickiej. To było w ogóle ewenement. No, kobieta, kierowniczka ekspedycji. Ona musiała się tutaj wykazać niezwykłymi takimi organizacyjnymi też umiejętnościami i marketingowymi, bo musiała też zdobyć pieniądze na tę wyprawę. Mówimy o wielu miesiącach w terenie, o podróży, o zgromadzeniu funduszy na życie i na prowadzenie badań, więc Maria Czaplicka tutaj jako organizatorka w bardzo krótkim czasie spełniła wszystkie te zamierzenia.
6: Teraz to przygotowanie do wypraw wygląda bardzo podobnie, ale domyślam się, że wtedy pozyskanie funduszy na taką wyprawę i to jeszcze przez kobietę było bardzo trudne.
10: Tak, ona musiała po prostu przekonać szereg instytucji do przekazania pewnych środków na dofinansowania całej tej wyprawy. Zresztą jednym ze sposobów jakby sfinansowania badań było zamówienie na eksponaty, które badacze mieli zdobyć i przywieźć do Anglii. I tak się właśnie stało. Cała kolekcja eksponatów przywiezionych z tej wyprawy trafiła do Muzeum Pitt Rivers w Oxfordzie i do dzisiaj można te rzeczy tam oglądać. Tam też trafiła cała kolekcja niezwykłych fotografii, które zostały też wykonane przez członków ekspedycji. I do dzisiaj jest to jakby taki chyba najbardziej komplementarny zbiór dotyczący konkretnej grupy etnicznej w konkretnym czasie, który trafił do zbiorów muzealnych i dotyczy tego okresu. Ta ekspedycja to były 4 osoby. Maria Czaplicka jako kierowniczka ekspedycji, amerykański antropolog Henry Hall i 2 kobiety, ornitolożka i fotografka, które też towarzyszyły, brały udział w tej ekspedycji, ale tylko Maria Czaplicka i

0: statkami, saniami, na reniferach. Jest takie zdjęcie Marii Czaplickiej, która dosiada renifera. To pokazuje, jak niesamowicie odważną i otwartą była osobą i z jakimi wyzwaniami musiała się też mierzyć w czasie tej niezwykłej podróży. Badacze przemierzyli wówczas około 5000 kilometrów przez bezdroża syberyjskie i też przełamywali bariery kulturowe, musieli przekonać do siebie badane społeczności, musieli znaleźć klucz do przełamania pewnych barier. Okazało się, że Maria Czaplicka z łatwością uczy się języków. To też było nowe podejście w tych czasach, że badacz, aby zgłębić tajnik jakiejś kultury, uczył się języka tubylców. Maria Czaplicka w bardzo krótkim czasie podstawy języka tunguzów tutaj zdobyła i udało jej się nawiązać kontakt z przedstawicielami tej społeczności. No trzeba pamiętać, że to był czas, kiedy na angielskich uczelniach studiowali i realizowali swoje marzenia tacy badacze jak Bronisław Malinowski. Zresztą Maria Czaplicka znała Bronisława Malinowskiego. Oni niemalże w tym samym momencie pojawili się na studiach w Anglii. To jest czas, kiedy antropologia otwiera się na bezpośrednie doświadczenie kultury, obcej kultury, gdzie Bronisław Malinowski wymyśla wyprawę na Triobriandy, a Maria Czaplicka jedzie na Syberię i tam bezpośrednio doświadcza innej kultury, innych wartości, innego języka i stara się to wszystko zapisać i zrozumieć. Z tych jej notatek, z jej doświadczeń powstaje później książka My Siberian Year, która jest nie tylko opowieścią badaczki, opowieścią zawierającą konkrety, jeśli chodzi o fakty, jeśli chodzi o opowieść o kulturze, o obcej kulturze, o kulturze ludów syberyjskich, ale jest opowieścią też o podróży, o tym, jak dochodzi do tego spotkania z inną kulturą, z jakimi wyzwaniami człowiek przemierzający świat się tutaj mierzy. To jest jakby też jedna z pierwszych takich książek podróżniczych z konkretną taką naukową treścią w tle. To wydawałoby się, że będzie klucz do dalszej kariery Marii Czaplickiej i faktycznie początkowo też tak było. Pamiętajmy jednak, że kiedy wyprawa trwa, wybucha pierwsza wojna światowa i nagle tutaj dookoła zaczynają się dziać bardzo takie dramatyczne rzeczy. Badacze są zanurzeni w całkiem innej rzeczywistości, ale ma to swoje przełożenie także na to, że kiedy przychodzi czas na powrót, to Maria Czaplicka z Henrym Hallem muszą jechać do Anglii przez Skandynawię, więc ta podróż się wydłuża także ze względu na to, że powrót jest trudniejszy. Kiedy dociera do Anglii, dociera do Londynu, pisze książkę, zaczyna dostrzegać szansę dla siebie zrobienia w Anglii, na uczelniach angielskich, kariery naukowej. To jest czas, kiedy tych etatów na uczelniach jest troszeczkę więcej i Maria wykłada zarówno w Oxfordzie, jak i w kolegiach londyńskich, w różnych miejscach próbuje jakby zdobyć też doświadczenie i fundusze.
1: Właśnie powiedzmy, dlaczego tych etatów jest więcej, bo to jest bardzo ciekawe, że pojawiły się możliwości dla kobiet, bo mężczyźni zostali powołani do broni. Najzwyczajniej.
0: Tak, mężczyźni poszli na wojnę. To jest w ogóle paradoksalnie taki czas, wojna, kiedy kobiety dostają swoją szansę, żeby takie zielone światło, kiedy mogą robić to, co do tej pory dla nich jest niewskazane albo wręcz zabronione. I pierwsza wojna światowa, ten czas, to jest też czas takiej rewolucji obyczajowej, kiedy nie tylko skracają się spódnice, ale kiedy po prostu kobiety wkraczają do różnych sfer życia społecznego i życia zawodowego, które do tej pory były dla nich zamknięte. Zaczynają wykonywać zawody, które wcześniej były zawarowane przede wszystkim dla mężczyzn. Coraz więcej jest kobiet lekarek, coraz więcej jest kobiet robiących kariery naukowe, wykonujących bardzo konkretne, próbujących swoich sił w bardzo konkretnych zawodach. I Maria Czaplicka dostrzega,

0: tutaj swoją szansę. Jako jedna z pierwszych kobiet w Europie robi doktorat z antropologii. Jest przyjęta w poczet członków Brytyjskiego Towarzystwa Antropologicznego i Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego. To już samo w sobie jest wielkie wyróżnienie. Wykłada, jest to dla niej bardzo taki intensywny czas, ale też układa różne plany. Angażuje się też politycznie i społecznie, zwłaszcza okres, kiedy wojna się kończy, to jest czas, kiedy Maria Czaplicka nawiązuje bardzo takie bliskie kontakty ze środowiskami sufrażystek brytyjskich i polskich i kobiet postępowych w Polsce. Właśnie wstępuje do klubu politycznego kobiet postępowych i jest takim międzynarodowym łącznikiem pomiędzy kobietami w Polsce, które mają ambicje uzyskać większe prawa, i kobietami w Anglii, kobietami w Europie, które podążają tą samą drogą. Maria Czaplicka też jest jedną z takich orędowniczek spraw polskiej na zachodzie, w Wielkiej Brytanii, kiedy ważą się losy Polski jako niepodległego państwa i kształtu tego państwa. Maria Czaplicka jest jedną z osób, które orędują właśnie w tej sprawie. Wykorzystuje swoje kontakty, swoje znajomości, promując polską kulturę i polską rację stanu. Ma też bardzo właśnie bliski kontakt z kobietami, które walczą o prawa kobiet w Polsce. Mimo że jest taką osobą, która przekracza ciągle te granice i która wydaje się być taką silną osobowością, jednak ten wyścig, te wysiłki bardzo ją wyczerpują. Ona stara się uzyskać jakieś podstawy stabilności na emigracji. Wiąże swoją przyszłość głównie z pobytem, z osiedleniem się w Wielkiej Brytanii, ale tam sytuacja dla takiej osoby jak ona staje się coraz bardziej trudna. Okazuje się, że praca jako wykładowczyni na uczelniach angielskich, coraz bardziej tam te możliwości zamykają się dla kobiet, w związku z tym, że mężczyźni wracają z wojny, powracają do swoich domów i te etaty, które wówczas były w zastępstwie niejako zajmowane przez kobiety wykładowczynie, wracają do tych osób i okazuje się, że po prostu tej pracy nie ma, mimo tego, że jest osobą bardzo cenioną, no ciągle boryka się z tymi problemami. Cały czas ma nadzieję, że jakąś poważną propozycję otrzyma. Wyjeżdża w tym celu w podróż do Stanów Zjednoczonych z całą serią wykładów. I mimo że jest to podróż obfitująca dla niej w nowe doświadczenia i w bardzo cenne kontakty, to jednak nie przynosi pożądanych efektów. Ona nie uzyskuje żadnej poważnej propozycji. Próbuje też jeszcze znaleźć jakąś szansę dla siebie na uczelniach w Polsce, w niepodległej Polsce. Przyjeżdża, rozmawia na ten temat, próbuje w Warszawie, na Uniwersytecie Wileńskim. Nie jest to proste. Tak więc, kiedy w 1921 roku dostaje informację, że nie uzyskała bardzo pożądanego przez siebie stypendium, które umożliwiałoby jej pewną stabilizację i dokończenie badań zaplanowanych na najbliższe lata, przychodzi wiadomość, że Maria Czaplicka popełnia samobójstwo.
1: To była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
3: Warszawa. Katarzyna Radziwilska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa. Będzie w nim dzisiaj kilka tematów. Na początek przypomnimy o ważnych zmianach, które weszły w życie, a które dotyczą najmłodszych rowerzystów. Będą też najnowsze statystyki wypadkowe. W magazynie porozmawiam też o podróżowaniu po Mazowszu. Nie zabraknie też motozapowiedzi.
2: Jednośladem po stolicy.
3: 3 czerwca weszły w życie ważne zmiany dla najmłodszych poruszających się rowerami i elektrycznymi hulajnogami. Komisarz Antoni Rzecz. Piotrkowski, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
4: W przepisach pojawia się obowiązek jazdy w kasku ochronnym przez osoby do 16 roku życia na rowerze, hulajnodze elektrycznej i innym urządzeniu transportu osobistego. Te zmiany w przepisach są podyktowane troską o najmłodszych uczestników ruchu drogowego, czyli osoby do 16 roku życia, a odpowiedzialność prawna za to, żeby taki młody człowiek poruszał się w kasku ochronnym, będzie ciążyła na rodzicach, na opiekunach prawnych i będzie to wykroczenie zagrożone grzywną w wysokości 100 zł. Przy czym tutaj pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo to nie jest data w kalendarzu, więc my jako policja od lat apelujemy o to, aby każdego dnia wsiadając na rower, hulajnogę czy urządzenie transportu osobistego korzystać z kasków ochronnych. Czy mówię tutaj o dzieciach, o młodzieży czy o osobach dorosłych, bo my jako dorośli tak naprawdę, drodzy Państwo, musimy tutaj być przykładem dla dzieci, dla młodzieży i to my powinniśmy właśnie zacząć od siebie tą bezpieczną jazdę w kasku ochronnym, tak żeby dzieci wiedziały, że jest to naturalny element związany z bezpieczeństwem, tak jak naturalnym jest dla nas zapięcie pasów, po tym gdy wsiądziemy do samochodu, do swojego samochodu, tak samo naturalnym powinno być to, że w momencie, gdy wybieramy się na przejażdżkę rowerem, hulajnogą, zakładamy kask ochronny.
3: Przy okazji rozmowy z komisarzem Antonim Rzeczkowskim z Komendy Głównej Policji zapytałam go też o najczęstsze przyczyny wypadków i najnowsze policyjne statystyki.
2: Wypadki i kolizje.
4: W pierwszych 4 miesiącach tego roku odnotowaliśmy mniej wypadków drogowych. W 5053 wypadkach drogowych zginęło 391 osób, a 5936 zostało rannych. Te dane pokazują, że utrzymuje się pozytywny trend, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, bo mówimy o 432 wypadkach mniej, o 51 ofiarach śmiertelnych mniej i 493 osobach rannych, które odniosły obrażenia w wyniku wypadków drogowych. Policjanci na co dzień intensyfikują działania związane z ujawnianiem kierujących, którzy wsiedli za kierownicę swoich pojazdów pod działaniem alkoholu. W pierwszych 4 miesiącach przeprowadziliśmy blisko 7 200 000 badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i to jest o 770 000 więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Przy czym policjanci ujawnili w tych 4 pierwszych miesiącach 24 695 użytkowników dróg, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę pod działaniem alkoholu i jest to mniej o blisko 3000 niż w roku 2025. Od lat te główne przyczyny powstawania wypadków drogowych pozostają niezmienne. Mówimy tutaj o nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu i o niedostosowaniu prędkości do warunków ruchów. Na trzecim miejscu możemy wymienić tutaj nieprawidłowe zachowania wobec pieszych, czyli tych niechronionych uczestników ruchu drogowego, a do większości wypadków przyczyniają się kierujący samochodami.
3: Przypomnę o najnowszych statystykach wypadkowych. Mówił komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Zmieniamy temat.
3: To teraz w magazynie będzie o podróżowaniu po Mazowszu. Takie podsumowanie ubiegłego roku zaprezentowała Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Jak pokazują liczby, w ubiegłym roku województwo mazowieckie zajęło pierwsze miejsce wśród najczęściej wybieranych regionów turystycznych w Polsce. Łączna liczba turystów korzystających z bazy noclegowej wyniosła ponad 7 700 000 osób. Liczba turystów zagranicznych w miejscach noclegowych wzrosła o ponad 17%. Jak się pewnie domyślacie, najczęściej odwiedzanym miastem w Polsce była oczywiście Warszawa. Odwiedziło ją w zeszłym roku około 5,5 miliona turystów. Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło za to przeszło 24 miliony pasażerów. A to oznacza ponad 13% wzrost rok do roku i utrzymanie pozycji największego portu lotniczego w Polsce. Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
5: Lotnisko Fryderyka Chopina w Warszawie bije wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o popularność. Ponad 24 miliony pasażerów obsłużonych. To jest wzrost rok do roku, tak naprawdę notowany przez to lotnisko. Ja przypomnę, że na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują jeszcze dwa pozostałe lotniska, czyli Warszawa Modlin i Warszawa Radom. Niestety te w zeszłym roku zanotowały delikatne spadki, natomiast trzymamy kciuki, żeby ten rok 2026 okazał się jednak tym rokiem, który odnotowują pewne wzrosty i tutaj chociażby Warszawa Modlin ma ku temu możliwości z uwagi na to, że nowi operatorzy weszli na to lotnisko, więc trzymamy kciuki na to, żeby faktycznie ten lotnisko również zaczęło odnotowywać wzrosty, bo to przełoży się tak naprawdę na ilość turystów, którzy przyjeżdżają na teren województwa mazowieckiego.
6: Jeżeli chodzi o lotnisko Chopina, co jest przede wszystkim tam takim magnesem, który przyciąga osoby z całej Polski?
5: No oczywiście wielkość, ale pamiętajmy o tym, że Warszawa to jest ten hub taki turystyczny, przesiadkowy. Większość się jednak tutaj ląduje. Też bardzo duża ilość operatorów, którzy operują z lotniska Chopina. No i to bliskość samej Warszawy powoduje, że jednak też łatwiejsza komunikacja, więc na pewno wiele czynników, które się składa na ten sukces. Kolejne lotniska na terenie Polski już są troszkę dalej, jeżeli chodzi prawie że o połowę mniejszą ilość pasażerów, które obsłużyły. Natomiast tutaj faktycznie Warszawa góruje i przoduje, jeżeli chodzi o statystyki za 2025 rok.
6: A jeżeli chodzi o rozwój i o perspektywy dla lotniska w Modlinie?
5: No Modlin, nowi operatorzy, którzy weszli od tego roku, zaczynają operować. Niestety ten rok rozpoczął się dosyć trudno, jeżeli chodzi o sam ruch turystyczny samolotowy na całym świecie. Miejmy nadzieję, że to nie zachwieje tak naprawdę tym, co było zaplanowane. Lotnisko Warszawa Modlin zaplanowało jednak bardzo duży ruch turystyczny w tym roku i miejmy nadzieję, że uda się zrealizować pomimo tych, mam nadzieję, przejściowych problemów na początku roku.
6: To teraz jeszcze podróże koleją po Mazowszu. Najciekawsze, najbardziej atrakcyjne i przyciągające turystów trasy.
5: No ja bym chciała tutaj zachęcić do tego, aby podróżować czy warszawską koleją dojazdową, czy również mazowieckimi kolejami, które to łączą tak naprawdę wszystkie ośrodki na terenie województwa mazowieckiego. Pamiętajmy o tym, że możemy do kolei mazowieckiej wsiąść razem z rowerem i możemy dojechać do jednego miejsca, ale później przemieszczać się rowerami, a Mazowsze oczywiście też ścieżkami rowerowymi stoi, więc tutaj w momencie, kiedy wybierzemy taki środek komunikacji łączonej, czyli koleje, do tego rower, na pewno poznamy takie Mazowsze, które niekoniecznie będziemy mogli poznać, jadąc samochodem po drogach, które też są dobrze przygotowane do obsługi ruchu turystycznego i ten czas podróżowania na Mazowszu skraca się diametralnie, natomiast jednak kolej i rower to jest bardzo dobre połączenie.
6: No właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o rowerzystów, też mamy takie fajne trasy, prawda? I to cały czas się rozwija.
5: Cały czas się rozwija, no ja tutaj można wymienić, nie wiem, Kampinoski Park Narodowy, wszystkie parki krajobrazowe, które są na terenie województwa mazowieckiego, ale pamiętajmy o tym, że każda rzeka to jest też swoisty szlak turystyczny, zarówno dla tych, którzy podróżują pieszo, spacerują, biegają, ale też jeżdżą na rowerze.
6: I to wszystko, o czym dziś pani mówiła, świadczy o tym, że po Mazowszu podróżuje się coraz lepiej i coraz bardziej komfortowo i coraz więcej mamy tych atrakcji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję ślicznie. Zapraszam na Mazowsze. Przed nami piękny sezon.
3: To była krótka rozmowa z Izabelą Stelmańską, prezeską Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a teraz nowości dotyczące remontu linii Otwockiej. Jak poinformowało PKP PLK, po zakończeniu rozbudowy linii kolejowej między Warszawą Wschodnią a Otwockiem powstaną nowe nasadzenia zieleni wzdłuż torów, a także na ekranach akustycznych. O szczegółach Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
7: Polskie Linie Kolejowe w odpowiedzi na głosy mieszkańców Warszawy podjęły decyzję o przygotowaniu koncepcji zagospodarowania zieleni po zakończeniu inwestycji na linii Otwockiej. Powstanie projekt, który będzie obejmował nowe nasadzenia wzdłuż dobudowanych torów na odcinku od Warszawy Wschodniej do Otwocka oraz obsadzenie ekranów akustycznych. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że w wielu miejscach dostępny teren pod zieleń będzie ograniczony. Czasami to paso szerokości nie większej niż kilka metrów. Projekt będzie musiał uwzględniać istniejącą i planowaną infrastrukturę kolejową, także tę podziemną, jak instalacje teletechniczne, energetyczne, wodociągowe czy gazowe. Nasadzenia bowiem muszą być w pełni bezpieczne zarówno dla ruchu kolejowego, jak i drogowego. W projekcie powstaną wskazane konkretne gatunki drzew, krzewów, pnączy i niskiej zieleni, a także częstotliwość ich nasadzenia. Określone zostanie również, jakie rośliny będą stosowane na ekranach akustycznych i w jaki sposób będą się mogły na nich rozwijać. Po przygotowaniu projektu zostanie on przekazany do konsultacji i uzgodnienia władzom samorządowym. Same nasadzenia będą mogły być realizowane po zakończeniu głównych prac inwestycyjnych.
3: To była Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK, a teraz w magazynie
2: Moto zapowiedzi.
3: Niedziela 14 czerwca obfituje w liczne wydarzenia motoryzacyjne. Od 10 na torze Modlin odbędzie się Storm Motor Fest. To nowa odsłona jednego z największych wydarzeń motoryzacyjnych w Polsce. W jednym czasie i miejscu spotkają się pasjonaci. Będzie też całe spektrum motoryzacji, od klasyki przez offroad po wszelkie modyfikacje i superkary. Przewidziano m.in. strefy Supercar Zone, auta klasyczne i zabytkowe, motoryzacja amerykańska, motocykle, tuning, samochody elektryczne, offroad, rowery i mikromobilność. Zaplanowano też przejażdżki superkarami po torze sportowym. Można będzie pojeździć też własnym autem po torze. Przewidziano jazdy testowe na torze szkoleniowym, trasy offroad dla aut terenowych czy motocykli crossowych. Będą konkursy, prezentacje, spotkania z ekspertami i wiele, wiele innych atrakcji. Przypomnę, Storm Motor Fest na torze Modlin 14 czerwca. I to nie koniec niedzielnych propozycji, bo także 14 czerwca w niedzielę kolejna edycja wydarzenia Klasyczne Nowe Włochy. To od południa przy ulicy Obrońców Pokoju 1, czyli na tle przepięknych plenerów stawu Koziorożca w warszawskich Nowych Włochach. Organizatorzy zapraszają na 5. edycję konkursu elegancji klasycznych aut włoskich i nie tylko. W tym roku znów zaplanowano starcie Włochy kontra reszta świata, więc do konkursu mogą się też zgłaszać posiadacze aut klasycznych z innych krajów. I jeszcze jedna propozycja, jednocześnie nie lada gratka dla kolekcjonerów modeli samochodowych i miłośników motoryzacji w miniaturze.
8: Piotr Pawłowski, jestem organizatorem giełdy Neogarażu. Chciałbym zaprosić wszystkich na czerwcową edycję 14 czerwca, która się odbędzie przed wakacjami. To będzie ostatnie spotkanie, następne dopiero w październiku, więc zapraszam po modele w każdej skali.
3: A zapraszał, przypomnę, Piotr Pawłowski i w tym magazynie to już wszystko. A ja dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny magazyn Po Drodze Moto Warszawa.
2: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
3: Katarzyna Radzimirska, witam Was w kolejnym magazynie motoryzacyjnym Po Drodze Moto Warszawa. A dziś w studiu Melo Radia gość wyjątkowy, Cezary Tyborowski, kierowca miejskiego autobusu w Warszawie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
3: I co warto dodać, zwycięzca 5 Mistrzostw Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Ja od siebie Wam przypomnę, że te mistrzostwa odbyły się niedawno, odbyły się w maju na terenie autodromu Bemowo. Rywalizowali najlepsi kierowcy autobusów. No i pan Cezary te mistrzostwa wygrał. To na początek chciałabym pana zapytać, jak to się w ogóle stało, że pan wziął udział w tych mistrzostwach? Czy najpierw były jakieś eliminacje, czy zgłaszaliście się sami?
9: Generalnie od zawsze chciałem, od kiedy jakby te mistrzostwa wystartowały, bardzo chciałem wziąć w nich udział. Tylko wcześniej jakoś się nie zgłaszałem i w tym roku stwierdziłem, że spróbuję swoich sił. Zgłosiłem się, zostałem wytypowany do tej czwórki z naszej zajezdni. Pojechałem na zawody.
6: Pojechał pan na mistrzostwa i te mistrzostwa wygrał. To przypomnijmy, jakie zadania były do wykonania na terenie autodromu.
9: Były dwa zadania na płycie poślizgowej i trzy zadania jakby poza nią. Jednym z nich było przejeżdżanie po takich, można powiedzieć, plaskach gumowych. W zależności od koloru trzeba było odpowiednim kołem po nich najechać. Był slalom z taką jakby miską z przodu autobusu, na której była piłka. Trzeba było tak przejechać slalom, żeby tej piłki nie zrzucić. I to tylko trzecie zadanie to było ten sam slalom, tylko z taką sztycą. Czekaliśmy się, że to jest lancelot. Trzeba było trafić po prostu nią na końcu do celu i przejechać przez metę.
6: Ta płyta chyba była najtrudniejsza poślizgowa.
9: Tak, tak, bo to na płycie nie wiadomo, jak się ten autobus zachowa.
6: Tym bardziej, że to jest no, potężny pojazd w porównaniu z tymi autami, które zwykle po tej płycie jeżdżą i trenują, czyli osobówkami. Dokładnie. Jakoś szczególnie się pan przygotowywał wcześniej?
9: Tak, mieliśmy jakieś tam delikatne przygotowania do zawodów, ale mimo wszystko i tak na zawodach zupełnie było inaczej niż na tych przygotowaniach. Na troszkę doszedł stres i tak gdzie po prostu trochę rywalizacja poradzić.
6: A w którym momencie już pan wiedział, że te zawody są wygrane?
9: Do samego końca do ogłoszenia wyników nie dowierzałem i dodatkowo jeszcze parę dni później nie dowierzałem, że jednak się udało to wygrać. Generalnie w mojej grupie byliśmy podzieleni na trzy grupy. W mojej grupie wszyscy mówili, że idę jakby na podium, ale gdzieś ja nie dopuszczałem tego do myśli. Widziałem generalnie te czasy w mojej grupie, jakie robiliśmy, jaka jest rozbieżność. Widziałem, że dobrze mi idzie, ale gdzieś nie dopuszczałem, że jeszcze w pozostałych grupach mogę być lepszy od wszystkich.
6: Gratuluję oczywiście serdecznie tego zwycięstwa. Na pewno wszystkich słuchaczy teraz interesuje, jak to w ogóle się u pana zaczęło, że trafił pan za kierownicę miejskiego autobusu.
9: Generalnie od samego początku, jak tylko skończyłem 18 lat i poszedłem do pracy, nie wyobrażałem sobie innego zawodu niż jako kierowca. Zaczęło się od kierowcy osobówki, podejmowałem się różnych zajęć i gdzieś w międzyczasie trafiłem na ogłoszenie po prostu firma zatrudni kierowców autobusów i zasponsorują prawo jazdy. Po dłuższym namyśle stwierdziłem, że chcę tego spróbować. Zapisałem się, zrobiłem prawo jazdy i zacząłem pracować jako kierowca.
6: W miejskich zakładach autobusowych od początku w Warszawie?
9: Nie, w miejskich zakładach autobusowych jestem od roku czasu. Poprzednio pracowałem w firmie Arriva. W Warszawie obsługują linie komunikacyjne.
6: I jak stamtąd przeszedł pan do miejskich zakładów autobusowych, to jaka przede wszystkim była różnica? Bo pewnie spora jeżdżenie w miejskim autobusem. Opanowanie tych przystanków nie sprawiło problemu na początku?
9: Na samym początku największe zdarzenie było, żeby opanować linię w Warszawie, bo jednak my nie mamy, tak jak czasami ludzie myślą, żadnej nawigacji. Linię mamy w głowie i wszystkie ewentualne zmiany trasy, musimy, ewentualnie warianty, które wchodzą w objazdy, musimy to poznawać i dopiero ruszać na miasto i się po nich poruszać.
6: Czyli to też nie jest łatwa sprawa. Z tego co wiem, to też często są jakieś takie linie nagłe, typu jest awaria w metrze i tak. Też trzeba jechać jakiś odcinek tak od razu, bez wcześniejszej okazji przygotowania się do tego.
9: Tak, zostajemy wywołani przez radio, jakby strala ruchu przez radio nas wywołuje, informuje nas, gdzie mamy się podstawić, na jakim przystanku i zastępstwo, za co będziemy jeździć, od dokąd, dokąd. Najczęściej po dojechaniu na miejsce stoi już instruktor nadzoru ruchu, który nam dokładnie może wytłumaczyć, jakimi ulicami mam się poruszać i do którego nie chcę dojechać, gdzie najczęściej stoi drugi instruktor i kieruje w drugą stronę.
6: A teraz na co dzień, na jakich liniach najczęściej prowadzi pan autobusy?
9: Najczęściej prowadzę autobusy na liniach, które jeżdżą po Białęce, takich jak 226, 326, 104, 204. Czasami to jest 134, ale te cztery jakby są takimi moimi najgłówniejszymi liniami, na których jeżdżę.
6: Najdłuższa z tych linii?
9: 326. To śmiesznie, bo linia generalnie jedzie z metra Brudno na metro Marymont, gdzie wydaje się, że to jest malutki kawałek drogi, ale jedzie objazdem przez Ostrówską, Olesin, Kobiałkę do Płochocińskiej i tam przez aż do Marymontu. Sam przejazd od pętli do pętli trwa około godziny czasu.
6: No, czyli sporo i tych przystanków też jest pewnie.
3: kilkadziesiąt.
9: Dokładnie ile się nie pamiętam, ale między 40 a 50.
3: No właśnie, bardzo dużo. I trzeba to wszystko zapamiętać, który jest na żądanie i tak dalej.
9: Jeżeli chodzi o przystanki na żądanie, to jest na sterowniku liniowym informacja, czy on jest żądaniowy, czy jest stały, ale to jak się już jeździ te linie, to wchodzi do głowy po prostu, który jest stały. Trzeba pilnować, czy przypadkiem nie zaszła jakaś zmiana.
3: A jak wygląda taki codzienny dyżur, nazwijmy to, kierowcy miejskiego autobusu w Warszawie? Od czego się zaczyna taki dzień?
9: Dzień generalnie zaczyna się dość wcześnie, jeżeli chodzi o porannego kierowcę, bo czasami jest to 3-4 w rano. Niektórzy mówią w nocy, ja mówię rano. Przychodzę na dyspozytornię, odbijam się swoją kartą służbową. Dyspozytor wydaje mi dokumenty. Pobieram deski liniowe, które są zapasowe w momencie, jakby była awaria tablic w autobusie. Idę do autobusu, wykonuję poranne OC, czyli obchodzę autobus dookoła, sprawdzam znaczniki dokręcenia kół, sprawdzam w środku młotki, kasowniki, czy wszystko jest w porządku. Przed uruchomieniem sprawdzam coś, jakby stan płynów. Uruchamiam, jeżeli wszystko jest w porządku, wyjeżdżam przejazdem technicznym na linię i włączam się z przystanku, tak jak jest jakby w karcie zapisane.
3: Mhm. Jak się kończy pracę, jazdę po mieście, to jeszcze też zostają jakieś inne obowiązki, prawda?
9: Jak się zjeżdża z linii, kierowca popołudniowy ma zadanie zrobić OC, tylko że zjazdowe. I do OC zjazdowego zalicza się zatankowanie autobusu, przejazd przez halę OC, gdzie mechanicy sprawdzają stan pojazdu po linii, czy wszystko jest w porządku pod pojazdem, jak i w pojeździe dookoła tego pojazdu. Ewentualne usterki kierowca zgłasza do mechaników. Później jest przejazd przez myjnię i odstawienie autobusu na parking, czy też w grzędę, jak to
3: mówię. Czy za tankowanie też odpowiada kierowca?
9: Jeżeli chodzi o diesel, tak, jeżeli chodzi o gaz, no to musi być tego osoba wytyczona, która ma uprawnienia do tankowania.
3: A elektryki?
9: Z elektrykami nie miałem styczności, bo na naszych zajezdni one nie stacjonują.
3: Czyli to jest zajezdnia?
9: Płochocińska.
3: Płochocińska, okej. Okay. Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia Cezary Tyborowski, kierowca miejskiego autobusu w Warszawie i zwycięzca 5 Mistrzostw Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wiecie już z naszej rozmowy to, jak to się w ogóle stało, że pan Cezary usiadł za kierownicą miejskiego autobusu, jak wyglądały te mistrzostwa i co tam było najtrudniejsze, bo wcale nie było łatwo wygrać, tym bardziej, że aura nie sprzyjała, prawda?
9: Prawda.
3: To teraz chciałam pana zapytać o to, jakie są plusy tej pracy i jakie są minusy. W Warszawie konkretnie, bo Warszawa jest miastem specyficznym, tych przystanków jest dużo, linii jest dużo i ludzi jest dużo, pasażerów.
9: Jeżeli chodzi o plusy, dla mnie to są godziny pracy, ponieważ zawsze gdzieś wcześniej jestem w stanie się, czy wcześniej jakby kończę pracę niż normalne osoby przychodzące do biura, chociaż czasami też jest tak, że zostaję i później. Z minusów ciężko powiedzieć, tak naprawdę to chyba ruch uliczny po prostu.
3: Jakie ma pan doświadczenia z pasażerami? Same pozytywne?
9: Zdarzają się też negatywne sytuacje, bo widzimy różnych ludzi i nigdy nie wiadomo, na kogo trafimy.
3: Niektórzy mogą być konfliktowi i tak dalej,
9: mogą być,
3: prawda?
9: Konfliktowi jak najbardziej, ale ważne jest, żeby nie wchodzić jakby w ten konflikt i nie zaogniać.
3: Jasne. A jakieś takie sympatyczne momenty, jeżeli chodzi o pasażerów?
9: Często zdarzają się miłośnicy komunikacji miejskiej, którzy machają nam, robią nam zdjęcia na linii, przychodzą porozmawiać na pętle.
3: A jakimi typami autobusów najczęściej pan jeździ po Warszawie?
9: Najczęściej jeżdżę 12-metrowymi autobusami.
3: I jak się prowadzą?
9: Po tylu latach, jak jeżdżę, to dla mnie, ja się śmieję do żony zawsze, że dla mnie jazda autobusem jest jak jazda osobówką, że nie ma dla mnie to żadnej różnicy.
3: A jakie dałby pan rady młodym kierowcom, takim osobom, które mają doświadczenie jeżdżąc samochodem osobowym, mają prawo jazdy kategorii B i tak się zastanawiają, że może to by był dobry wybór kariery zawodowej właśnie jako kierowca autobusu. Z czym muszą się liczyć na starcie?
9: My pewnie się muszą nastawić na niestandardowe godziny pracy, bo to, tak jak mówię, jednak nie ma to już pracy 8-16, potem 9-7-15, tylko że albo zaczynamy pracę bardzo wcześnie rano, ewentualnie możemy zaczynać pracę jako popołudniowy kierowca między godziną 12 a 15, a kończymy pracę późno w nocy, albo czasami o północy.
3: I to jest też cenna rada. A co jeszcze, jeżeli chodzi o samą jazdę i samo opanowanie pojazdu? Trzeba mieć jakąś wyobraźnię?
9: Trzeba mieć jakąś tą wyobraźnię przestrzenną, żeby wiedzieć, jak ten pojazd się
3: zachowa,
9: jak skręca, ile tego, jak ten pojazd wychodzi na sąsiedni pas przy skręcie.
3: A sam proces szkolenia? Czy faktycznie po zrobieniu prawa jazdy na autobus ma się tą całą potrzebną wiedzę, czy jednak trzeba się nastawić, że trzeba się objeździć?
9: Generalnie po zrobieniu uprawnień do kierowania autobusem i przyjściu już do pracy, podpisaniu umowy, jeszcze pierwszy tydzień, czy też dwa tygodnie jeździmy z patronem, który tak jakby oswaja nas już tą pracą.
3: I to jest zwykle osoba, która już przepracowała wiele lat.
9: Tak, osoba z doświadczeniem. To jest osoba po prostu z doświadczeniem, która raz zna linię, zna autobusy i jest w stanie też podpowiedzieć, jak możemy ułatwić sobie tą pracę.
3: Mówiliśmy o tym, jak to wygląda z pasażerami, mówiliśmy o tym, jak wygląda sama jazda. No właśnie, jak wygląda sama jazda po Warszawie? Czy są jakieś takie miejsca, pana zdaniem, w stolicy, które są trudne do pokonania właśnie autobusem? Jakieś ronda wąskie?
9: Generalnie wszędzie tam, gdzie jeżdżą linie komunikacji miejskiej, są to miejsca, w których się autobusy po prostu mieszczą, tak? Jedne są ciaśniejsze, drugie są szersze. Ale generalnie ten autobus sam się mieści i ma możliwość przejechania.
3: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne? Bo wiadomo, że awarii nie jesteście w stanie przewidzieć, jak pan wyjeżdża na dany kurs. Może się coś wydarzyć takiego, jakaś usterka. Czy to kierowca sprawdza, co się stało? Czy jest jakoś instruowany? Jak to wygląda?
9: W momencie wstąpienia usterki, która uniemożliwia dalszą jazdę, kontaktujemy się z centralą ruchu, której opisujemy, co się dzieje z autobusem, na tyle, co jesteśmy w stanie przekazać. I centrala ruchu przesyła do nas serwis, który ewentualnie naprawia to na miejscu. Jeżeli nie są w stanie naprawić, to nas eskortują lub odholowują na bazę.
3: Czyli to też ma swoje rozwiązanie.
9: Tak jest.
3: Tak jest. Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że dziś sprzedaliśmy wam wiele ciekawych informacji i troszeczkę chociaż będziecie mogli sobie wyobrazić, jak ta praca kierowcy miejskiego autobusu w Warszawie na co dzień wygląda, jakie są plusy i minusy tej pracy i na co się trzeba przygotować, jeśli sami chcielibyście usiąść za kierownicą miejskiego autobusu. A ja przypomnę, że dziś gościem w studiu Meloradia był pan Cezary Tyborowski, kierowca miejskiego autobusu i zwycięzca 5 Mistrzostw Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Dziękuję panu bardzo za wizytę w studiu.
9: Dziękuję również.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.

0: będzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedna tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Ekspert.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.
6: No dzień dobry, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas oczywiście najbardziej rozkręcająca muzyka, która przypomni, że niedziela to też weekend. Yearbooks Graceland, pierwsze. To weekendowe melo, poka, siema.

0: tabletkę, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Alok Kali z numerem Dive Into Me. Tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radiu. Niedziela jest, jakby ktoś nie wiedział. To tak tylko nieśmiało przypominam. Do środy taka pogoda jak jeszcze teraz. 15-20 stopni max. Przelotne opady w niektórych miejscach. Momentami mogą pojawić się również ulewne deszcze, ale od środy ma się zmieniać pogoda na taką bardziej letnią, bo przecież do lata się powoli zbliżamy. Do tego czasu to my będziemy waszym słońcem. Get the Sporty Started the West End. Przed wami, a potem daje Albi z numerem Good Boys w Melo.

0: How does it feel? Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Takie numery gramy wam o poranku, bo 10 w niedzielę to przecież poranek. David Guetta już za chwilę przejmuje stery.
1: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły.

0: przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
18: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
19: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

stary, sprawdzony numer. Sorry, zapomniałem portfela z domu. Możesz dzisiaj ty zapłacić? No money, Galantis w Meloradiu. To trochę o tym. A jeżeli brakuje w portfelu pieniędzy, to sięgajcie po szybką kasę do Meloradia. Mamy dla was hajsiwo. Jeżeli macie ochotę, bijcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, na co byście wydali parę stówek, gdyby do was trafiły, bo my chętnie się tymi pieniędzmi podzielimy. Szybka kasa w Meloradiu. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl. A teraz śle do was szybki numer od Feliksa, Jaena i Kaskady. Boy, you turn me. Róbcie głośniej. Sztosik.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nie czekamy, tylko lecimy dalej, bo za chwilę kolejna godzina weekendowego Mela. W niej między innymi takie wyjątkowe propozycje jak Talk to You, Another i Five for Ultra, ale to trochę później niż o 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Pierwsze będzie Turn the Lights Off.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 złotych. Media Expert.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA. Europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort technologiczny oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Siemanko Polska, siemanko zagranica. Gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie? Dajcie znać, czekam na głosówki, na wiadomości, na zdjęcia, filmy. Wszystko, na wszystko czekam. Przy naszym WhatsAppie. Wysyłajcie, wysyłajcie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Jak sobie wbijecie na smartfonach. Pierwszy numer zapowiadany, Turn the Lights Off, Just Jack Style, opoka, siema.

Christian Dior i MK Crystal w Melo Radio. Takie numery mamy dla was w weekendowym Melo, w którym teraz Thomas Gray z kolejnym gorącym numerem na niedzielne przedpołudnie.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, kolejną ogłoszoną gwiazdą tegorocznej edycji Sunrise Festival. Wspaniale, bo będziemy bawić się przy ich muzyce razem z wami. Już w ramach Sunrise Festival On Air możecie sięgnąć po zaproszenia, szczegóły na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają.

0: Czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: O reklamie.

0: Polskie duo producenckie Alchemist Project z numerem Tell Me Numer z 2007 roku. Ponoć ludzie już listów nie piszą, a jednak...
1: Hello, hello, ja aktualnie w drodze na Słowenię z dostawą poczty na rano. Pozdrawiam wszystkich, co za sferami. Aktualnie jestem w okolice Brna, niestety pogoda butelkowa. Pozdrawiam.
0: Paweł, pozdrawiamy serdecznie, jedź ostrożnie, szerokiej drogi ci życzymy. No i co, jak macie ochotę dać znać co u was, czy też tak jak Paweł w drodze, czy może jednak gdzieś stacjonarnie się bawicie, spędzacie miłą niedzielę, dajcie znać, czekam na głosówki. To jest ten czas, to jest czas na weekendowe tyry ty. David Guetta i Milki dla was.

0: Jonas Blue otwierał w 2019 roku finał Ligi Europy UEFA w Baku tym właśnie numerem, śpiewając Perfect Strangers. U nas zaśpiewał przed momentem w Meloradiu w weekendowym Melo. Śledzicie Mistrzostwa Świata? Kanada, Meksyk, USA? Macie swoich faworytów? No, na pewno to nie Polska, wiadomix. Dajcie znać, komu kibicujecie, za kogo trzymacie kciuki.
1: A już o 12 zagramy.
0: Oni grają i my też gramy Fast Cars and Superstars.

0: są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: Po reklamie.
3: Inni gadają, a my już wam gramy taką gorącą muzykę. Fast Cars and Superstar, Christian Marcia, potem Swedish House Mafia. 2/3 z nich pojawią się w tym roku na Sunrise Festival.

0: Holy Priest w ataku James Hype nieco dalej. Sprawdźcie całą jedenastkę, którą przygotował Sunrise Festival w swoich social mediach. Jedenastkę najlepszych DJ-ów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji. Tak ułożoną trochę pod te mistrzostwa świata, które trwają w Ameryce Północnej. No swoją drogą ciekawe, czy uda wam się sięgnąć po wejściówki od nas, czy może już sobie je skołowaliście. Dajcie znać, czy jedziecie na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na naszym WhatsAppie. James Hype, który przed chwilą grał, oczywiście jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Cieszymy się, że będziemy tam z wami. A teraz dla was Filipa Kinel z numerem Będzie Jaśniej.
1: Ktoś znowu dobija się do mojej duszy i wciąż ma nadzieję. Nie wiedzą, że w

0: Mam nadzieję, że u was jak w tym tytule Beautiful, wszystko dookoła i wszyscy dookoła. Anima, Joji, piękni ludzie pojawią się w tym roku oczywiście nad Bałtykiem. 31 lipca wtedy zaczyna się Sunrise Festival 2026. No ciekawe, kto z was będzie spał na polu namiotowym w Sun City, a kto w kamperze na przykład. Dajcie znać.
1: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
8: Lenovo, Lenovo.
9: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
10: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Czekamy na pierwszy gwizdek.
10: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
13: Po reklamie.
0: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
9: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
14: Niemożliwe, nie wierzę.
15: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Duże oczy, smolasty trips w Melo Radiu, a my zapraszamy was bardzo, bardzo, bardzo gorąco na player meloradio.pl. Odnajdźcie 30 Melo Radia i głosujcie na numery, które są waszymi numerami najbardziej ulubionymi, tymi numerami, przy których nawet jak za oknami jest pochmurno i pada, tak jak ma być do środy, to wy stajecie się ludźmi radosnymi, pogodnymi i szczęśliwymi. Wbijajcie na player meloradio.pl, tam 30 numerów plus propozycje, czy Kygo i Khalid z numerem Save My Love radzą sobie dobrze, a może już sobie nie radzą. Proszę sprawdzić samemu player meloradio.pl.

0: takie idealne na niedzielę, co? Jakby człowiek w hamaczku sobie leżał. Pitbull, Neo, Time of Our Lives w Melo Radio, prawie 13:00, a my sobie płyniemy przez to piękne popołudnie. Wiem, za oknami mogłoby być lepiej, ale nie marudzimy, nie dramatyzujemy. Od połowy przyszłego tygodnia podobno lato i wysokie temperatury.
1: A już od 13:00 zagramy.
0: A u nas już za chwilę gorąco, bo Justin Bieber się pojawi. Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim. Zaczynamy za chwilę.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.

0: Melo Radio Warszawa.
1: Dzień dobry, cześć, siemanko, Justin Bieber wjeżdża do Melo Radia, Nicki Minaj razem z nim na tym rumaku, Beauty and the Beat, róbcie głośniej, bo to jest fajny numer. Opoka, siema, to weekendowe Melo.

Mówcie co chcecie, ale palmy by się przydały do tego numeru, co? Jak się zamknie oczy, to nawet można sobie je w pokoju ustawić. Bob Sinclair i Kieza z numerem I Can't Wait w Melo Radio. Jagoda i Dominika jadą na Tomorrowland razem z nami. Jak Jagoda zareaguje, kiedy stanie przed main stage? No właśnie. Jak? Jeszcze raz? Ja myślę, że co drugi z nas by tak zareagował, bo to naprawdę jest niesamowite przeżycie zobaczyć to na własne oczy. No w zeszłym roku tyle się działo, tak bardzo dużo było emocji skrajnych, oczywiście związanych z main stage, że mamy nadzieję, że wszystkie te negatywne zostały wyczerpane i tylko to, co dobre w tym roku i konsciencja po prostu zachwyci wszystkich, nie możemy się doczekać. Wy też możecie pojechać z nami na Tomorrowland, wbijacie na meloradio.pl, wysyłacie zdjęcie albo filmik ze swoim, no właśnie, partnerem, partnerką, kimś, z kim chcecie przeżyć Tomorrowland. Piszecie, dlaczego właśnie on, ona, a reszta dzieje się sama.

Tak, tak, król takiego właśnie elektronicznego brzmienia latino będzie w tym roku nad Bałtykiem, przyjeżdża, przylatuje do Kołobrzegu i będzie grał dla was na Sunrise Festival 2026. Hugel z numerem Better już teraz pojawił się w Melo Radio.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie.

By Your Side, Jonas Blue, brytyjski producent w Melo Radio, i Ray, która wspaniale wspierała go swoim cudownym głosem. Świetny numer na te najświetniejsze z najświetniejszych, to głosować możecie cały czas. Player meloradio.pl. Hugel z Moving to the Sun na miejscu pierwszym i nie ma się co dziwić, bo to jest numer, który podbija listy przebojów, który wiralem rozchodzi się po internecie, który gra na każdym dużym wydarzeniu muzycznym. Po prostu jest świetny. A my go mamy i z wielką dumą oczywiście po niego sięgamy. Ale teraz sięgniemy sobie po Johna Samita. All the Time już u nas. Zróbcie głośniej. The Chainsmokers z nim.

0: Changes w Meloradiu, 14 prawie. Zaraz zmieniamy godzinę na zegarkach. Zmienia nam się lada moment również pora roku, bo to parę dni do lata zostało. Sezon truskawkowy trwa. A ja chciałbym spytać, w jakiej postaci truskawy lubicie najbardziej? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: A już o 14 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jaen.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Ło, widzisz to, co ja?
5: A, nie widzisz.
4: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.

Dzień dobry, siemanko. Jak ktoś ma ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to podaj mi wyzwanie niebawem. 321-321-37, proszę dzwonić. Felix Jaen teraz.

0: Dzień dobry.
1: Razem ze mną jest Krzysiek, jego radosna ekipa. Siemano, Krzychu.
2: Cześć, cześć, siemano, hej, hej, hej.
1: Dojechałeś do mety, odebrałeś. Kogo ty tam odebrałeś?
2: Słuchaj, odebrałem mojego szwagra, moją siostrę, czy nie jest mój siostrzeniec?
1: Ło.
2: Dawid.
1: Cała ekipa, cała ekipa, cała ekipa.
2: Tak jest.
1: Bardzo dobrze. I popołudnie przed wami. Dobra, Krzysiu, to jest podejmij wyzwanie, więc ty nie wiesz, co za chwilkę będziesz musiał zrobić. Ja ci to zaraz powiem do telefonu, ale będziesz musiał w takim razie zaangażować w to swoją ekipę. Chciałbym, żebyście wszyscy razem, jak jeden mąż, poczuli, że jesteście teraz na jakimś fajnym, niezwykłym wydarzeniu muzycznym. Wyobraź sobie, że to Tomorrowland albo Sunrise Festival, wszystko jedno. Ty jesteś na scenie, masz mikrofon, masz ich zmobilizować do tego, żeby weszli z tobą w interakcję. Ty krzyczysz melo, oni krzyczą radio. Ty krzyczysz melo, oni radio. I tak trzy razy. Jak im to wszystko wytłumaczysz i zmobilizujesz, to nasz melo merch leci do ciebie. Start!
2: Melo, radio. Trzy razy. Melo!
3: Radio! Radio!
1: Jesteście tam, miało być trzy razy, ale dobra, rozumiem, że coś przerwało. Rozumiem, było głośno i wyraźnie, słyszeliśmy. Tak, ekipa została wciągnięta do naszej zabawy. Skryty pakuję, wysyłam do ciebie. Mam nadzieję, że ta trema, nieśmiałość za chwilę znikną. Nie wiem, z kim ja rozmawiam już teraz nie mam pojęcia, ktoś tam się odzywa. Dobra, Krzychu, pakujemy skryty, wysyłamy do ciebie. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że Melo Radio oczywiście podkręca tempo wszędzie, gdzie jesteście. A teraz podkręcamy numerem od Klingande, posłuchajcie tego sztosa.

0: Magnetic Bossa, ależ tego się słucha. Piękny numer, który niesie się wiralem przez świat i bardzo dobrze, niech takie numery zdobywają jak największą rzeszę miłośników, zwolenników, docierają do jak największej liczby ludzi. A jeżeli mowa o tych, którzy dotarli do szalenie ogromnej ilości fanów, Calvin Harris, Dua Lipa, no chyba top, nie? To oni za chwilę u nas.
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz...

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
15: fresh. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy ekspres los!
18: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza Melo Radio.
7: Po reklamie. Melo Radio Warszawa na 94 FM.

0: Pitbull, Back in Time w Melo Radio. Podobno każdy z nas ma swoją bucket list, taką listę rzeczy, które przynajmniej raz w życiu musi zrobić. Ma taką listę również Litka, nasza słuchaczka.
1: Sunrise już od lat jest na top liście moich marzeń do spełnienia i w sierpniu skończę 30 urodziny, więc gdzieś tam po cichu liczę, że może uda mi się ten part i wygram te bilety.
0: Kto by nie chciał pojechać na Sunrise Festival? Zabieramy was tam oczywiście i dajemy szansę, żebyście sięgnęli po wejściówy. Słuchajcie, Sunrise Festival on air w każdy piątek wieczorem, to jeszcze przed dobrym Melo. Olek Pych, zapraszam w jego imieniu. Tam możecie oczywiście po wejściówki sięgnąć, bo warto, po prostu warto tam być, zobaczyć to na własne oczy, bawić się i żyć po prostu. Griffin i Julia Church przed wami.

0: Zmokłeś czy zdążyłeś?
1: Jak widzisz, niestety trochę tak.
0: Kapało na głowę. Tak, uwaga, uwaga, zaczyna padać. Więc jak możecie się gdzieś schować, to się schowajcie, tylko nie pod drzewa, bo tam jest niebezpiecznie. My oczywiście będziemy dzisiaj waszym słoneczkiem. Ja już się chowam na chwilę za horyzontem, ale wychodzi kolejne słońce w postaci oczywiście Konrada, który przejmuje antenę i za chwilę rozgrzewa was dalej w to niedzielne popołudnie. Piękne popołudnie mimo wszystko.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Zokaria.
0: Dwa tygodnie do wakacji. Bawcie się dobrze, strzała.

0: Reklama. Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu. Olu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie.
4: To już 15 na zegarkach, a oczywiście w Melo jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Zocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Hertz się pojawi. Konrad Traczyk, witajcie!

Martin Garrix i Ed Sheeran w Meloradiu na 15 minut po 15. To się nazywa kradzież. Policja w Żerardowie zatrzymała ostatnio, słuchajcie, typa, który ukradł sprzed sklepu w nocy blisko 1800 rolek papieru toaletowego. No stały wziął, a teraz będzie miał problemy. No ale w sumie to dobrze, że chłop sobie zrobił duży zapas papieru, bo trochę teraz może posiedzieć nawet 5 lat w pace.

I tak sobie chillujemy przy niedzieli i przy numerze Talk to You, 27 minut po 15. To Melo Radio, my nieustająco podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby podczas tych wakacji przeżyć coś, czego nie zapomnicie nigdy. Sam Say to też już za moment u nas, także nie odchodźcie za daleko.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu razem z numerem Kisses. To tempo podkręcone też będzie nieźle na Tomorrowland w Belgii. Wy tam możecie pojechać razem z Melo, tak jak na przykład Jagoda. Co jest takim trzema must have?
1: Bez bidona. Musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: A wy już teraz napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland na meloradio.pl.

0: Wally Lopez w Meloradiu jeszcze przed 16, a kto ma nie dosyć, to tak tylko przypomnę, że 1 sierpnia na Sunrise Festiwalu w Kołobrzegu do posłuchania na żywo. Ten startuje już 31 lipca. No już niedługo, już niedługo.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sunfelt i Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście nie przegapili ani jednego dźwięku.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: to już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi, proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza Melo Radio.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: No aż sam się jaram na to, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Sam Felt na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Ariana Grande. Będzie też Two Colors, modelki włodarskie, a ja to Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

modelki włodarskiej. Lubię cię jak lato w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 15 minut po 16. A propos lata, to okazuje się, że to będzie w tym roku bardzo, bardzo gorące, bo słuchajcie, idą do nas jakieś ciepłe fronty atmosferyczne, no i w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się naprawdę mega, mega upałów. Także szykujcie się, no ale ma to i swoje plusy, bo w takim razie w wakacje nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę i bulić hajsu w euro, tylko wystarczy sobie po prostu kupić kiełbę, bułki, węgiel, no i będzie grill na Rodos w Polsce.

0: James Hype podkręca tempo w Melo Radio, 27 minut po 16. To tempo podkręci też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia. Odliczamy, bo to będzie bardzo gorąca impreza. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby już jutro zgarnąć niezłą kasę. Zagra nam też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy. Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: daleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Nelo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból?
3: Wundary!
2: Kto?
3: Wundary!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia.

0: Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.

Jane w Melo Radio tak nam podkręca tempo. Upały się do Polski zbliżają, czyli idealna pogoda, żeby już niebawem wyjść na rower. Może jakiś fajny uchwyt byście na rower potrzebowali, a może chcielibyście na jakiś fajny piknik rowerowy pojechać i potrzebujecie siana. No to nic prostszego. Wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy od Melo Radia. Już jutro szansa na 200 dla kogoś z was. Wystarczy, że teraz się zgłosicie. meloradio.pl, tam piszcie, na co potrzebujecie kasy. A my dalej podkręcamy tempo, to Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.

0: David Guetta w Melo, ale da czadu na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to napiszcie i pokażcie nam z kim i dlaczego. Możecie to zrobić na meloradio.pl. Zaglądajcie, a za chwilę o nas oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno podkręcimy tempo. John Summit, The Chainsmokers to punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo jeszcze przed nami.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie wie.
12: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
15: Korzystajmy z weekendu, póki jeszcze trwa, no i grajmy najlepszą muzę. John Summit, The Chainsmokers na dobre wejście w 17. Za chwilę też Years and Years. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Bob Sinclair to Melo Radio, to 14 minut po 17, a w internetach, słuchajcie, tak gorąco, że ja już zupełnie tego wszystkiego nie ogarniam. Jakiś czas temu w internetach pojawiła się informacja, że Jakob Kosel i ciocia Lifestyle się rozstali. No i tak sobie to trwało, a Kosel dzisiaj, słuchajcie, wrzucił relację na Insta, że ona go zaobserwowała na Instagramie, no i że aż musiał to pójść rozbiegać. No i ja już nic z tego nie rozumiem, nie wiem jak wy, czy oni wrócili, czy nie wrócili. Trudne sprawy przy tym to nic. Oczywiście niezależnie. Życzymy im szczęścia. Dick DeMont, Jack Jones to już teraz przed nami. Za chwilę też Bebe Rexha i Faithless. Jeszcze przed 18 też między innymi Anima.

podkręcamy tempo w Melu Radio. Anima u nas 26 minut po 17. Za chwilę też Alan Walker jeszcze przed 18, także ostro podkręcimy tempo, nigdzie się nie ruszajcie.

0: to promocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening?

0: trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutica S.p.A.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Meloradio.

Philips i Kubańczyk w Melo na 20 minut przed 18. Im młodziej wyglądamy, tym dłużej będziemy żyć. Takie rzeczy czytam w internetach. Ostatnio takie badania zrobili, z których okazało się właśnie, że osoby, które wyglądają młodziej, mają często lepsze zdrowie, dłużej żyją, no i też dłużej zachowują sprawność umysłową. No to biorąc pod uwagę, że większość dziewczyn zawsze wygląda, jakby miały 18 lat, no to przed nimi znakomite życie. A to już świeżynka w naszej playce. David Guetta, Alok i Run, Run, River.

0: Ray Dalton, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to niedziela, no i korzystamy z tych ostatnich godzin wypoczywania, bo jutro poniedziałek, ale o nim na razie starajmy się nie myśleć, tym bardziej, że w kolejnej godzinie sporo dobrego.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. I tak punktualnie wejdziemy w 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: to już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
0: Zaprasza Melo Radio.
5: Po reklamie.

Nie ma na co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Loco Loco na dobre wejście w 18. Za chwilę też między innymi Lily Wood. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na 14 minut po 18. Gips za nami. Co zrobić, żeby wybić się w internetach? No okazuje się, że wystarczy wstawić zdjęcie jajka, bo przeglądam taki ranking, jeśli chodzi o posty na Insta, które mają największą liczbę polubień. Pierwsze i trzecie miejsce zajmują zdjęcia Leo Messiego, natomiast na drugim jest zdjęcie jajka, które polubiło ponad 60 milionów osób. Cóż to by było, jakby ktoś wstawił zdjęcie dwóch jajek w takim razie? Właśnie ogarnąłem, jak to zabrzmiało. Rihanna przed nami.

Ależ to jest dobry i mocny numer. Moonlight w Meloradiu, 26 minut po 18. Tak podkręcamy tempo. Czy chcemy, czy nie, jutro poniedziałek, przed nami niedziela powoli zmierza do końca, a bez czego tego poniedziałku sobie nie wyobrażacie? Co trzeba jeszcze w niedzielę na poniedziałek przygotować? Dajcie znać.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary! Fundary!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën.
14: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja.

0: Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Po reklamie.

0: Ten numer chyba nigdy się nie zestarzeje. Aaron Chupa, Little Sis Nora, I'm an Albatross. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 19 i przed poniedziałkiem. Pytałem was, jakie są wasze patenty na ten poniedziałek, co koniecznie trzeba przygotować. Grzesiek się nagrał na WhatsAppie.
1: Żeby przetrwać poniedziałek, trzeba koniecznie sprawdzić, czy ma się odpowiedni zapas kawy. Pozdrawiam, Grzesiek.
0: Wiola z kolei pochwaliła się, że właśnie piecze w kuchni babeczki dla swoich koleżanek z biura, żeby przyjemnie jutro zacząć dzień. Babeczki plus ta kawa od Grześka, połączenie idealne, tak jak i połączenie muzyczne w Melo już teraz. Rehab, If I Could Stop Time, to świeżynka w naszej plecy. My zadbamy o muzę jutro także.

0: można sobie ponucić w furce. No tytuł padł wiele razy tego numeru, Dudu, Bart Cold Brothers, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Meloradiu, no ale oczywiście po 19 też to zrobimy, bo spać bynajmniej nie idziemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Mówiłem, że podkręcimy tempo też po 19, a dokładniej to punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przy snacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przy snacki, zawsze przy meczu.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Po reklamie.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Jakiś dobry napój macie pod ręką? No to świetnie się składa. Zocaria na początek 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie, zapraszam. Ruszamy, za chwilę też Friday się muzycznie pojawi.

How Does It Feel w Melo Radio. Taka pora, że niektórzy teraz pewnie będą za chwilę brali prysznic, ale właśnie pytanie, czy brać prysznic rano, czy wieczorem? No, eksperci w tej sprawie są podzieleni, ale większość twierdzi, że jednak najlepiej to rano, no bo później człowiek przez cały dzień jest świeży. To tak w internetach napisali. Tylko panowie, jak wasze kobiety po całym dniu będą się wam kazały wykąpać wieczorem, to nie mówcie tylko proszę potem, że słyszeliście w Melo, że lepiej się myć rano, bo ja potem telefonów z pretensjami odbierał nie będę.

Ależ to dobrze brzmi. Jugel w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo 25 minut po 19. Jugel też na tegorocznym Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia nie zabraknie znakomitych artystów. Będzie Sigala, będzie Sonny Fodera, będzie Wally Lopez, Afrojack i długo bym tak mógł wymieniać. A ciekawostki o Sunrise Festival w Sunrise On Air w Meloradiu w piątki o 21. Słuchajcie, żeby niczego nie przegapić, a u nas za chwilę Calvi Remy.

0: Tak będzie. To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza Melo Radio.
6: Po reklamie.

Clean Bandit i Zara Larsson w Melo Radio jeszcze przed 20. Czy ktoś wam kiedyś zapłacił 200 zł za wejście na stronę internetową, a później za odebranie telefonu? No, w Melo to możliwe, bo już jutro 200 zł będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, po co takiego siana potrzebujecie, a jutro miejcie telefon pod ręką i odbierzcie połączenie od nas. Wtedy 200 zł do wydania, na co tylko potrzebujecie.

0: jestem blisko na głowę.
1: Carla Fernandez w Meloradiu jeszcze przed 20. Wy bądźcie z nami także po 20, bo przez cały czas podkręcamy tempo. Ja wracam do was w sobotę po 15. Życzę wam dobrego tygodnia. Bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają

0: którego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Elo, tu Molesta Evenement.
3: 27 czerwca widzimy się na wyjątkowym koncercie 30-lecia na letniej scenie progresji w Warszawie.
4: Wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem, że tak będzie.
2: To już 30 lat naszej historii, od pierwszych wersów aż po dziś.
5: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
6: Będą wyjątkowi goście.
7: Piszesz się na to włosy, proste.
8: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
2: Zaprasza Melo Radio.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. To nie ma

0: Radio Warszawa. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: Rano.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz

0: Meloradio Warszawa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów. Jeszcze prezydenta mi właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

zwykły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

0: dawno wywietrzały.
1: Dostałem w łeb od staty, gdy broniłem przed nim mamy.
0: Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularów.
1: Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek.
0: Zapytaj sąsiadów albo za.

nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Myślałem, że już nie wstanę, kiedy skończyłem na glebie. Szczęście chodzi ze mną w parze, ze mną zawsze numer 7. Ale gołd ogarnął całe zło. Myślałem, że tego nie dźwignę, ale z

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

0: ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.
1: Gdybym miał strzelać w niebo zawsze, gdy zaczynam tęsknić.